0: Wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro będzie jeszcze więcej. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiS-ie. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. Wycieczkowice grzęzną na mieliźnie. Dorota Wartecka. Dzisiaj będzie ciepło w całym kraju, a jutro już upalnie. Nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku temperatura spadnie na północy, mówi synoptyk MGW Michał Wolbarski.
1: W piątek i w sobotę, jak tutaj jeszcze na południu, południowym wschodzie, będzie po tych 35-36 stopni, a możemy sobie zobaczyć, że tam w krańce północne, rejon Pomorza czy Wybrzeża raptem koło 19-20, więc różnica jest kolosalna.
0: Wreszcie kraju będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, w sobotę prawie w całym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii, jak poinformował rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Sprawa 44 członków PiS-u została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy według ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
2: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, szanowni państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
0: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki, mówiąc: to, co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS-u, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
0: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Zakończono wyciąganie z popradu wagonów pociągu towarowego.

0: Pierwszy mecz Lech wygrał 4-1. Dużo trudniejsze zadanie czeka Górnika. Zabrzanie mają silniejszego rywala. Tureckie Fenerbahçe. W Stambule Górnik przegrał 0-1. Oba mecze w Polsce. Lech gra o 19, Górnik o 20. Wraca upał. Dziś od 23 stopni na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, 27 na południu, 29 na zachodzie Polski. Bardzo dużo słońca, odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a jutro już wyraźniej powyżej 30.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu.

0: A nie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Jak tak?

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton Radio. 100.

0: Reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 2 10 11.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13

0: 12 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Boom.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Słuchacie Bonton.

0: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. Dorota Wertycka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Na tej liście są 44 osoby.
1: Mówi Rafał Buchenek, rzecznik partii.
2: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami Stowarzyszenia pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
1: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
3: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
1: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
0: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
4: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
0: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100.

0: 29 uczelniach medycznych jest niemal tyle samo, co w zeszłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył liczbę na kierunku lekarskim o 2%, a na lekarsko-dentystycznym o prawie 4,5%.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Są oficjalne ustalenia Urzędu Miasta Chełm w sprawie pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnej Gramy dla Marysi w szkole podstawowej nr 8. Z dokumentów wynika, że podczas akcji zebrano 18 160 zł i 98 groszy, które miały trafić na konto fundacji na ratunek, lecz do wpłaty jednak wtedy nie doszło. W ostatnim czasie pojawiają się oszuści, którzy czyhają na ofiary, wystawiając w internecie ogłoszenia o wynajmie miejsc na wypoczynek. W jedną z takich pułapek wpadła 52-latka z naszego województwa, która chciała wynająć domek wczasowy w Zakopanem. Prace na stadionie miejskim w Chełmie nie zwalniają. W ostatnim czasie została zasiana trawa zarówno na płycie boiska głównego, jak też treningowego. Wykonawca murawy deklaruje, że będzie ona zdatna do rozgrywania meczów na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz i tutaj będzie najchłodniej od 20 do 21 stopni, około 25 w centrum do 29 w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie. Producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Przed nami kolejny wakacyjny poranek. Dla jednych to środek urlopu, dla innych ostatnie dni odliczania do wyjazdu, a dla jeszcze innych moment, w którym człowiek patrzy w kalendarz i zastanawia się, jakim cudem połowa lata już za nami. Ja chyba należę do tej połówki. Ale spokojnie, lato nie działa jak lista zadań do odhaczenia. Tu nie trzeba wyrobić normy na odpoczynek, można po prostu zrobić sobie dobrą kawę, posłuchać radia i zacząć ten dzień odrobinę przyjemniej. A z naszym radiem to po prostu pewne. Kamil Bukowski, dzień dobry na 104.9 FM.

29 dzień lipca, środek tygodnia, środa, czyli ten moment, kiedy poniedziałek jest już tylko wspomnieniem, a weekend zaczyna nieśmiało machać do nas z oddali. Ja też pomacham, oczywiście. Słońce wstało dziś o 4:52, zachód zaplanowano na 20:32. Jak słyszycie, sporo czasu, żeby zrobić coś wielkiego. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Marta i Olaf, a także Maria, Wilhelm i Konstantyn. Wszystkim solenizantom życzymy pięknego dnia i samych dobrych wiadomości, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Tygrysa. Zwierzęcia, które od lat udowadnia, że nie trzeba mówić dużo, żeby wzbudzić respekt. Wystarczy odpowiednie spojrzenie. To trochę jak z poranną kawą. Zanim się odezwiemy, ludzie już wiedzą, czy ją wypiliśmy, czy nie. No i jeszcze trzeba dodać, że tygrysy są symbolem siły, odwagi i niezależności i dobrze by było choć odrobinę tej energii pożyczyć sobie na środowy poranek. Oczywiście bez ryczenia na współpracowników.

0: reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopolsuna. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od

Pandemia, która rozpoczęła się jakieś 7 lat temu, nauczyła nas wielu rzeczy. Pieczenia chleba, prowadzenia wideokonferencji w koszuli i w dresach i tego, że nuda potrafi być naprawdę kreatywna. Przekonali się o tym dwaj farmerzy, którzy w czasie lockdownu postanowili zrobić coś kompletnie absurdalnego. Wzięli swoją krowę i pomalowali ją w paski, żeby z daleka przypominała tygrysa. Może tak chcieli celebrować dzisiejszy dzień tygrysa, kto wie. A potem z dumą panowie pozowali z nią do zdjęć. Internet oczywiście zrobił co umie najlepiej. Zdjęcia obiegły świat i wywołały tysiące uśmiechów. I wiecie co? Czasem właśnie tego trzeba. Nie wielkich wynalazków, nie technologicznych rewolucji. Wystarczy odrobina wyobraźni, puszka farby i krowa, która chyba nawet nie miała nic przeciwko nowemu wizerunkowi. Bo poczucie humoru jest trochę jak parasol. Nie sprawia, że przestaje padać, ale zdecydowanie łatwiej przejść z nim przez gorszą pogodę.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne.

0: Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się najbliżej nas. Wielkie wydarzenia często zaczynają się daleko, ale to właśnie lokalne historie najbardziej wpływają na naszą rzeczywistość. Na drogę do pracy, spacer po mieście, plany na weekend i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę najnowsze informacje z regionu na 104,9 FM w Radiu Ponton.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Są oficjalne ustalenia Urzędu Miasta Chełm w sprawie pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnej Gramy dla Marysi w szkole podstawowej nr 8. Z dokumentów wynika, że podczas akcji zebrano 18 160 zł i 98 groszy. Pieniądze zostały przeliczone 18 listopada 2025 roku i miały trafić na konto Fundacji na Ratunek następnego dnia, czyli 19 listopada. Do wpłaty jednak wtedy nie doszło, a po nieudanej próbie przekazania pieniędzy w banku środki wróciły do szkoły i zostały ponownie umieszczone w metalowej szafie. Tam przeleżały ponad 7 miesięcy, aż do czerwca 2026 roku. Kontrola wykazała również, że 29 maja 2026 roku dyrektorka szkoły podstawowej nr 8 wystawiła zaświadczenie dla Stowarzyszenia Załoga Ósemki, w którym stwierdzono, że pieniądze zostały przekazane na rzecz chorej uczennicy. Według ustaleń miasta było to niezgodne ze stanem faktycznym, bo w tym czasie gotówka nadal znajdowała się w szkole. Ostatecznie 30 czerwca tego roku wpłacono na konto fundacji 18 176 zł, a różnica nieco ponad 15 zł wynikała z błędu ręcznego przeliczania pieniędzy w listopadzie. Urząd Miasta Chełm ustalił także, że w szkole brakowało odpowiednich procedur dotyczących postępowania z gotówką zebraną podczas akcji charytatywnych. Po kontroli miasto złożyło zawiadomienie do organów ścigania i przekazało dokumentację sprawy. Postępowanie sprawdzające prowadzi Komenda Miejska Policji w Chełmie pod nadzorem prokuratury rejonowej. Na tym etapie nie oznacza to, że komukolwiek przedstawiono zarzuty. W ostatnim czasie pojawiają się oszuści, którzy czyhają na ofiary, wystawiając w internecie ogłoszenia o wynajmie miejsc na wakacyjny wypoczynek. W jedną z takich pułapek wpadła 52-latka z naszego województwa, która chciała wynająć domek czasowy w Zakopanem, skuszona bardzo atrakcyjną ceną w jednym z ogłoszeń i niedługo później wpłaciła 1000 zł zaliczki na podane konto bankowe. Od razu po wykonaniu przelewu kontakt z oferentem się urwał, a ogłoszenie przestało istnieć, więc kobieta zgłosiła sprawę na policję. Mundurowi ostrzegają, że w czasie wakacji takich pułapek jest bardzo dużo, a oszuści najczęściej stosują metodę bardzo korzystnych i konkurencyjnych cen, dodając do ogłoszenia również zdjęcia, przynajmniej częściowo zretuszowane przez sztuczną inteligencję. Policja zaznacza też, aby nigdy nie wpłacać żadnych pieniędzy osobom, których nie znamy i dokonać tego dopiero po weryfikacji ich wiarygodności.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Prace na stadionie miejskim w Chełmie nie zwalniają. W ostatnim czasie została zasiana trawa, zarówno na płycie boiska głównego, jak też treningowego. Wykonawca murawy deklaruje, że będzie ona zdatna do rozgrywania meczów na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Obecnie natomiast prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz kubatury żelbetowej w budynkach zachodniej części obiektu, związane m.in. z montażem sanitariatów, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
4: W niektórych pomieszczeniach położono już została farba, wykończenia zewnętrznej elewacji. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż zewnętrznej fasady stadionu złożonej z tak zwanych żyletek, także stadion zyska jeszcze bardziej pełny wygląd, przypominający wizualizację, która jest dostępna do obejrzenia w internecie. Trwają także prace wykończeniowe wokół stadionu związane z układaniem kostki brokowej, dojazdu do jednego budynku, dojazdu do punktów zlokalizowanych w północnej części stadionu od ogródków działkowych. Te prace postępują sprawnie.
3: Wykonawca prac deklaruje, że do końca tego roku stadion zostanie oddany do użytku, a Chełmianka rozegra tam pierwsze spotkania podczas

0: 7.40, więc pora sprawdzić sytuację na drogach, no bo musimy wiedzieć, czy gdzieś trzeba będzie zdjąć nogę z gazu, którym objazdem pojechać i czy poranny ruch daje kierowcom spokojnie dojechać do celu, czy jednak funduje kilka dodatkowych minut. To wszystko wie Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: O tym, do czego może doprowadzić agresja na drodze, przekonał się antybohater nagrania, które krąży w sieci i pokazuje zdarzenie z jednej z ulic z Łodzi. Kierowca Mercedesa najpierw wymusił pierwszeństwo na rowerzyście, a kiedy ten zwrócił mu uwagę, dwukrotnie próbował go dosłownie przejechać, powodując u cyklisty otwarte złamanie nogi. Sprawcy grozi dożywocie, a jego dodatkowym problemem okazały się środki odurzające. Mówimy o tym, aby piętnować tego typu zachowania, zwłaszcza wobec użytkowników ruchu, którzy stosują się do przepisów. Szacunek to jeden z gwarantów bezpieczeństwa na drodze, a nerwy, jak słychać, mogą być brzemienne w skutkach.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne do...

0: problemy biorą się stąd. Agata.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Mamy już prawie godzinę ósmą, czyli moment, kiedy część świata już działa na pełnych obrotach, a część dopiero przypomina sobie, gdzie zostawiła okulary przeciwsłoneczne. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata, zaglądamy też do prognozy pogody. Czyli wszystko to, co dziś warto wiedzieć, już za chwilę w naszym serwisie informacyjnym na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały. Dorota Werdecka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
0: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
2: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
0: Na razie rzecznik PiS-u deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
3: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem, zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
0: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarem, będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
4: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie na cały czas będzie gorąco.
0: W weekend ochłodzi się na północy, ale w poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz na termometrach od 20 do 21 stopni właśnie w tym regionie. 25 w centrum, do 29 w zachodniej i południowej Polsce.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans.

gastronomicznej nad resztą społeczeństwa. Środa trwa, lato trwa, a my pilnujemy, żeby nic ważnego wam nie uciekło. Zostańcie z nami, z Radiem Bonton. Kamil Bukowski, witam was po środku tygodnia.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Bonton na lato.
6: Są pytania, które pojawiają się w głowie nagle. Czasem przy śniadaniu, czasem podczas spaceru. No i kiedy dziecko po raz kolejny pyta, a dlaczego? I właśnie od takich pytań zaczyna się wiedza. Za chwilę Kinga Miszczyk zabierze was do świata odpowiedzi, ciekawostek i tematów, które pokazują, że nawet najprostsze rzeczy potrafią mieć zaskakująco skomplikowaną historię. Czyli teraz chwila dla tych, którzy lubią wiedzieć więcej niż tylko to, gdzie jest najbliższa lodziarnia.
7: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
8: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
9: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Ola.
10: A dlaczego chomiki żyją krótko?
9: Olu, to bardzo ważne pytanie. Pewnie wielu z was z

0: ma jakiegoś chomika albo ma po prostu go w domu. To małe, mięciutkie zwierzątko, które uwielbia biegać w kołowrotku, chować jedzenie w policzkach i budować sobie przytulne legowisko. Ale rzeczywiście, chomiki żyją znacznie krócej niż psy czy koty. Dlaczego tak się dzieje? Każde zwierzę ma swój własny czas życia. Jedne żyją tylko kilka miesięcy, inne kilka lat, a jeszcze inne nawet ponad 100 lat. Chomiki należą do tych zwierząt, które od początku rosną bardzo szybko, już po kilku tygodniach od urodzenia są prawie dorosłe. A ponieważ ich organizm pracuje bardzo szybko, także szybciej się starzeją. To trochę jak z małą świeczką. Płomień świeci pięknie, ale świeczka jest niewielka, więc wypala się szybciej niż duża. Oczywiście to tylko porównanie. Czy wiecie, że serce chomika bije niezwykle szybko? Nawet kilkaset razy w ciągu jednej minuty. To znacznie szybciej niż nasze serce. Chomiki są też bardzo ruchliwe. Uwielbiają biegać, wspinać się, odkrywać każdy zakamarek swojego terrarium czy klatki. A teraz ciekawostka. Najczęściej chomiki żyją około 2 do 3 lat. Są to chomiki syryjskie, czyli te takie większe, brązowe. Są też chomiki dżungarskie, to te takie mniejsze malusie, które żyją około 1,5 roku do 2 lat. Dla nas to wydaje się króciutko, ale dla takiego chomika to całe jego życie, pełne zabawy, biegania, jedzenia ulubionych ziarenek i spotkań z opiekunem. Dlatego tak ważne jest, żeby przez ten czas dobrze o niego dbać. Dawać mu świeżą wodę, odpowiednie jedzenie, miejsce do biegania i przede wszystkim spokój oraz troskę, bo choć nie możemy sprawić, żeby chomik żył bardzo długo, możemy sprawić, żeby jego życie było szczęśliwe. Ja jako mały dzieciak miałam wiele chomików, teraz jako dorosła również posiadam chomika i powiem wam, że opiekowanie się takim maluchem jest cudowne i oswajanie się z tym, że kiedyś musi odejść i będzie to bliżej niż później, jest częścią, ważną częścią naszego życia, ale nie przejmujmy się tym, bo jeżeli chomikiem opiekujemy się dobrze, to jego życie, choć krótkie, tak jak mówiłam wcześniej, może być bardzo szczęśliwe. A teraz, czy wiecie, że niektóre zwierzęta żyją naprawdę bardzo długo? Żółwie olbrzymie potrafią dożyć nawet ponad 100 lat. To pokazuje, jak różnorodna jest przyroda i to jest piękne. Każdy gatunek ma swój własny rytm życia. A więc odpowiedź na pytanie Oli brzmi. Chomiki żyją krótko, ponieważ tak zostały stworzone przez naturę. Bardzo szybko rosną, szybko stają się dorosłe i szybciej się starzeją niż wiele innych zwierząt. Dlatego warto otoczyć je opieką i sprawić, by każdy dzień ich życia był dobry i bezpieczny. Dziękujemy Ci, Olu, za piękne i jednocześnie ważne pytanie. A może teraz Wy zastanawiacie się nad czymś, co dzieje się w świecie zwierząt, ludzi albo przyrody, albo też techniki? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczek@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Wspólnie odkryjemy odpowiedź właśnie na Wasze pytania. I pamiętajcie, nie przestajcie zadawać pytań, bo kto pyta, nie błądzi. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Wiecie, co jest najlepsze w dobrych informacjach? Że nie trzeba ich szukać po całym internecie, wystarczy wiedzieć, gdzie zaglądać. I my to doskonale wiemy. Zapraszamy na radiobonton.pl, miejsce, w którym zawsze czeka coś ciekawego, najważniejsze wiadomości z Chełma i regionu, lokalne wydarzenia, interesujące historie i to wszystko, czym żyje nasza okolica. Bo radio to nie tylko to, co słychać w głośnikach, to także to, co dzieje się między kolejnymi piosenkami. Radiobonton.pl, zaglądajcie regularnie, bo dobra historia nie lubi, kiedy się ją przegapi.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań. Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104. 40.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Sportowe informacje z naszego regionu już za chwilę. Sprawdzimy, kto ostatnio miał powody do radości, gdzie

0: pojawiły się nowe wyzwania i jak wyglądała lokalna rywalizacja. To na boiskach, bieżniach, halach i wszędzie tam, gdzie ktoś postanowił sprawdzić swoje możliwości. A Marcin Petruk wie, kto to był. Najnowszy raport sportowy już teraz.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się oficjalna prezentacja trzecioligowego zespołu Chełmianki. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Zapowiada dyrektor sportowy klubu Wojciech Wójcik.
3: To doskonała okazja do tego, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, porozmawiać zarówno z przedstawicielami klubu, zarówno z zawodnikami, jak i ze sztabem szkoleniowym. Zasięgnąć dodatkowych informacji na temat tego, co przed nami w najbliższym sezonie, jak będzie wyglądała kadra, jacy zawodnicy w tej kadrze się znajdą, bo na dzień dzisiejszy kadra jeszcze nie jest w 100% zamknięta. Pracujemy nad kolejnymi ruchami, które myślę, że w najbliższych dniach, w najbliższym czasie się zmaterializują. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane oficjalne koszulki meczowe, zarówno domowe, jak i wyjazdowe.
2: Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego już w weekend rozpocznie walkę o punkty i awans, inaugurując to wyjazdowym spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów. 39 osób rywalizowało ze sobą przed tarczami Baru Miś podczas trzeciego turnieju letniego Grand Prix Steel Dart Helm. Zgodnie z tradycją zmagania rozegrały się w Formule 301 Double Out, a w finale mierzyli się ze sobą Grzegorz Bodaruk i Marcin Oleszczuk. Mówił Łukasz Duczmal.
4: Grzegorz zagrał koncertowo, był lepszy w każdym aspekcie i nie dał szans rywalowi w przekonującym stylu, wygrywając finałową potyczkę 5-1. Świetny powrót pod nasze tarcze po chwilowej nieobecności. Następnego dnia Bondi potwierdził swoją świetną dyspozycję, wygrywając mocno obsadzony turniej w Kusynnem. To nie koniec dobrych wieści. Na wyjeździe w Zamościu trzeci turniej z rzędu na tamtejszych tarczach wygrał Jarosław Nowosad. Świetna forma, panowie. Wszystko to cieszy przed zbliżającymi się deblowymi mistrzostwami w Puławach i Pucharem Polski w Zamościu.
2: Czwarty turniej letniego Grand Prix rozegra się natomiast w najbliższy piątek. Początek o godzinie 18:00.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Bonton na lato.

0: Samochód może być najlepszym przyjacielem podczas wakacyjnych wyjazdów, ale czasem wystarczy jeden remont, korek albo chwila nieuwagi i ta przyjaźń zostaje wystawiona na ciężką próbę. Sprawdzamy, gdzie jedzie się płynnie, gdzie warto zachować cierpliwość i co przygotować przed kolejną trasą. Raport drogowy w narracji Marcina Petruka już teraz.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: 3 sierpnia rozpocznie się kolejna akcja koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol, która nosi dobrze znany kryptonim Prędkość. Nasi mundurowi zapowiadają, że nie będzie stosowana żadna taryfa ulgowa dla kierowców, którzy zbyt mocno nacisną na gaz. A przypomnijmy, że od pewnego czasu prawo jazdy traci się za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę także poza terenem zabudowanym. W zeszłym roku za tzw. 50+ z uprawnieniami pożegnało się 24 300 kierowców.

0: surowców, a według szacunków w tym roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 27,5 tysiąca. Zwłaszcza, że jak pokazują dane Instytutu Transportu Samochodowego, aż 79% polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę.

0: aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 52, 10, 11.
5: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: Bonton na lato.

0: 9 godzina dnia pojawi się na różnego rodzaju wyświetlaczach już za niespełna 10 minut i to ten moment, kiedy jedni już dawno rozpoczęli swoje obowiązki, inni właśnie organizują sobie drugi start dnia, a my sprawdzamy, co wydarzyło się w Polsce, na świecie i tuż obok nas. Najważniejsze informacje, lokalny skrót i prognoza pogody przed nami za 10 minut. Oczywiście 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Reklama. Bonton Radio.

Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem. Dorota Wertycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłapka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi.

0: kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
1: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
0: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To odpowiedź na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia, czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza. Więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
0: Władze wydały zalecenie ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
3: Teraz odbyło się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
0: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z Białorusi. Z jego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rywierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: 5 wypadków śmiertelnych, w tym 2 w naszym województwie, to efekt minionej doby na drogach według policyjnej mapy. Do jednego z tych zdarzeń doszło w południe w miejscowości Rudno II w powiecie parczewskim, gdzie zginęła 50-latka z powiatu chełmskiego. Trwa półmetek wakacji, a statystyki utonień w całym kraju niepokojąco rosną. Od początku czerwca w Polsce utonęły już 82 osoby, a lubelskie zespoły ratownictwa medycznego tylko od początku tego roku interweniowały do tonących 12 razy. Profilaktyka może uratować życie. W sierpniu do powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zawitają ponownie mammobusy Narodowego Funduszu Zdrowia. Mammografia to bezbolesne, krótkie badanie, które pozwala wykryć nawet najmniejsze, niewyczuwalne dotykiem zmiany w piersiach. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 9.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Pogodnie i słonecznie dziś praktycznie w całym kraju, tylko na północnym wschodzie możliwe deszczowe chmury i tutaj może padać słaby, przelotny deszcz. Tu też najchłodniej od 20 do 21 stopni. 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie.

I kolejny kawałek środowego dnia przed nami. Jeżeli nas słyszycie, to powiem wam, że bardzo dobrze trafiliście. Zaparzcie sobie kawę, przygotujcie plan dnia, po prostu dajcie sobie chwilę, a my zajmiemy się resztą. Kamil Bukowski, będę z wami do godziny 12:00.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: latą, a jak latą, to też goście. I każdy z nas miał kiedyś nieproszonych gości. Na przykład komary, mrówki, może kunę na strychu, no ale jest pewna granica. I ta granica kończy się mniej więcej na niedźwiedziu pod tarasem. Już wam mówię, o co chodzi. Taką niespodziankę odkryła pewna rodzina w amerykańskim Connecticut. Okazało się, że pod ich domem na zimę gawrę urządził sobie czarny niedźwiedź. Wyobraźcie sobie telefon do odpowiednich służb. Dzień dobry, pod tarasem mam niedźwiedzia, co robić? No i tutaj myślę, że bez badania trzeźwości by się nie obyło. A odpowiedź była zaskakująca i bardzo prosta. Nic. Specjaliści stwierdzili, że skoro zwierzak spokojnie zapadł w zimowy sen i nikomu nie zagraża, najlepiej zostawić go w spokoju. Czyli rodzina przez kilka miesięcy mieszkała dosłownie nad śpiącym niedźwiedziem. I chyba właśnie to jest piękne w przyrodzie. Czasem przypomina nam, że świat nie należy wyłącznie do ludzi. My budujemy taras, a niedźwiedź patrzy na niego i myśli: świetnie, ktoś właśnie mi postawił M2. A morał? Zanim zaczniecie narzekać na sąsiada, który znowu wierci o 8 rano, pomyślcie, że mógłby pod wami mieszkać niedźwiedź. I wtedy piosenka o starym niedźwiedziu, który mocno śpi, wchodzi w zupełnie inny wymiar poznania.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
6: 9.30, czas na informacje z najbliższej okolicy. Sprawdzamy wydarzenia i historie, które dotyczą miejsc, w których żyjemy. Bo jak już wiemy, najważniejsze dla nas historie czasami dzieją się kilka ulic dalej. Najnowsze informacje lokalne w Radiu Bonton na 104.9 FM. Już teraz.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. 5 wypadków śmiertelnych, w tym 2 w naszym województwie, to efekt minionej doby na drogach według policyjnej mapy. Do jednego z tych zdarzeń doszło w południe w miejscowości Rudno, drugie w powiecie parczewskim. 65-latek z Międzyrzeca Podlaskiego prowadzący ciężarówkę najechał na podróżującą rowerem 50-latkę z powiatu chełmskiego. Kobieta wyjeżdżała z parkingu przy jednym ze sklepów, wpadła prosto pod koła nadjeżdżającego pojazdu i zginęła na miejscu. Badanie wykazało, że 65-letni kierowca był trzeźwy.

0: Na miejscu tragedii prokuratura prowadzi czynności procesowe, a okoliczności zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo. Trwa półmetek wakacji, a statystyki utonięć w całym kraju niepokojąco rosną. Od początku czerwca w Polsce utonęły już 82 osoby. Ratownicy i eksperci z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
1: Z danych Lubelskiego Oddziału NFZ wynika, że w województwie lubelskim od początku 2026 roku zespoły ratownictwa medycznego interweniowały już 12 razy w związku z wezwaniami do tonących. Warto pamiętać, że w bezpłatnej aplikacji Moje IKP dostępny jest praktyczny instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Można z niego skorzystać nawet bez logowania. Z poziomu aplikacji możliwe jest również szybkie wezwanie pomocy. To rozwiązanie może się okazać niezwykle cenne w sytuacji zagrożenia życia, gdy liczy się każda sekunda.
0: Mówi Magdalena Musiatowicz, Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału NFZ. Specjaliści bezwzględnie przestrzegają też przed łączeniem kąpieli z alkoholem. To właśnie on odpowiada za znaczną część tragicznych wypadków na jeziorach i rzekach. Gdy widzimy tonącą osobę, najważniejsze jest szybkie powiadomienie ratownika oraz wezwanie pomocy pod numerem 112 lub ratunkowym numerem WOPR-u 601 100 100. Jeśli nie posiadamy przeszkolenia ratowniczego, pomagajmy z brzegu, dając na przykład koło, poduszkę, wiosło lub ręcznik.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Profilaktyka może uratować życie. W sierpniu do powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zawitają ponownie mammobusy Narodowego Funduszu Zdrowia. Mammografia to bezbolesne, krótkie badanie, które pozwala wykryć nawet najmniejsze niewyczuwalne dotykiem zmiany w piersiach. Wcześniej zdiagnozowany nowotwór daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie, dlatego specjaliści alarmują do kobiet, szczególnie w wieku od 45 do 74 lat, by nie zwlekały i skorzystały z bezpłatnych badań przesiewowych. W powiecie Krasnostawskim sierpniowa akcja rusza 6 sierpnia. Mammobusy staną przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krasnym Stawie oraz przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce. Z kolei 17 sierpnia badanie będzie można wykonać przy Krasnostawskim Domu Kultury. W powiecie chełmskim 7 sierpnia mammobus zaparkuje w Chełmie przy markecie Kaufland oraz w Leśniowicach przy Urzędzie Gminy. Do Leśniowic pojazd powróci jeszcze pod koniec miesiąca, 28 sierpnia. W powiecie włodawskim zaplanowano w sierpniu najwięcej postojów. 10, 12 oraz 31 sierpnia z badania skorzystają mieszkanki Włodawy przy Urzędzie Miejskim i Gminnym. W drugiej połowie miesiąca mammobus odwiedzi także Hanny, Wyryki, Stary Brus oraz Urszulin. Badania są bezpłatne, ale na większość z nich obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Dokładne terminy i godziny postojów oraz numery telefonów dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie.
2: Bon Ton na lato.

0: A teraz chwila dla tych, którzy lubią, kiedy dzień ma nie tylko tempo, ale też trochę koloru. Kultura potrafi być poważna, zabawna, wzruszająca albo zupełnie nieoczywista. Czasem wystarczy jeden film, koncert, książka czy wystawa, żeby spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Monika Łupkowska zabiera nas bliżej kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W niedzielę w Pawłowie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Pawłowskiego pod hasłem Ginące Zawody, a więcej o idei wydarzenia oraz tegorocznym programie opowie Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny.
4: No to już jest 24. edycja Jarmarku Pawłowskiego, czyli minęło ćwierć wieku praktycznie od pierwszego. Cieszymy się bardzo, że przez tyle lat udało nam się tutaj utrzymać uwagę mieszkańców gminy, powiatu, tam województwa i nie tylko. Już mamy tutaj takie szerokie grono osób, które, że tak powiem, co roku nas tutaj odwiedzają pierwszą niedzielę sierpnia, żeby wspólnie z nami poświętować. Ten jarmark no, zrodził się jako taki pomysł na zachowanie tych tradycji miejscowości Pawłów. Te lata 90. powodował, że pewne tradycyjne zawody rękodzielne traciły w jakiś sposób na znaczeniu, wchodziły nowe wyroby, większa dominacja przemysłu. Natomiast jeżeli chodzi o wyroby rękodzielnicze, one tutaj w jakiś sposób były w schyłkowym okresie. Także tutaj spotykałem się z garncarzami, bednarzami z Pawłowa, oni wyrażali taki żal, że wyroby w jakiś sposób tracą na znaczeniu, także te nie tylko użytkowym, ale także artystycznym. I taki zrobił się pomysł, ażeby, że tak powiem, próbować ewentualnie to zachować. I te jarmarki pawłowskie, one właśnie są pod kątem tutaj pokazania współcześnie, że kiedyś tutaj były wytwarzane ręcznie różne wyroby, które służyły jako wyroby do użytku codziennego, bez których na przykład gospodyni domowe, czy ewentualnie gospodarstwa, także rolnicy nie mogli, że to powiem, funkcjonować, bo one były na co dzień użytkowane. Były takie zawody, które były ważne dla społeczności tutaj lokalnych, korzystających ewentualnie z ich wyrobów, czyli to garncarze, bednarze, tkacze i tak dalej. I przez te 24 edycje udało nam się zgromadzić szerokie grono, że twórców, którzy do nas tutaj przyjeżdżają, w tej chwili zgłosiło swoje uczestnictwo 175 osób, czyli twórcy, którzy są naszym tutaj oczkiem w głowie, jak można by powiedzieć, że wypełniają tutaj swoimi stoiskami, wyrobami zarówno rynek, jak też i park w Pawłowie i one tutaj będą prezentowały szeroką gamę wyrobów, to mówię nie tylko garncarstwo, nie tylko bednarstwo, ale także rzeźbę, koroncarstwo, wikiniarstwo, wyroby ze słomy. No oczywiście tutaj to także i tutaj będzie można też i obejrzeć, jak te wyroby są wykonywane. Będzie tutaj taka zagroda garncarza, gdzie będzie można pod opieką próbować coś na kole garncarskim wykonać.

0: tutaj będą także nasze koła gospodyń wiejskich, które będą, że tak powiem, nas raczyły wyrobami swoimi, także i będzie na scenie prezentacja naszych tutaj twórców ludowych, będzie zespół dziecięco-młodzieżowy Łys z Pawłowa, będzie zespół śpiewaczy seniorki, Radość z Liszna, to są nasze tutaj zespoły, oczywiście nie wszystkie, ale także tutaj będą odwiedzą nas tutaj wykonawcy spod Zamcza, z gminy Bełgiew, kapela ludowa z Grabowca, no tutaj zespół pieśni i tańca ziemi grubieszowskiej. To tutaj taką gwiazdą w roku bieżącym będzie Budka Suflera, także cała ta przedsięwzięcie na rynku w Pawłowie zakończy się taką potańcówką, zabawą tateczną, jako że tak tradycyjnie właśnie w ten sposób kończymy taką nasz ten jarmark pawłowski, tak żeby wspólnie spędzić czas wszystkich. Będzie co pooglądać, będzie co posłuchać, będzie też co, że tak powiem, spróbować. Wówczas rusza kiermasz twórczości ludowej, pokazy ginących zawodów. Będzie także konkursowa wystawa prac garncarskich w tym roku pod hasłem Amfora. Tutaj wpłynęło do nas 6 prac, które komisja będzie oceniała. Także to bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do Pawłowa 2 sierpnia już od godzin porannych.
1: A jaki temat będzie poruszony w dzisiejszym podcaście Bliżej Kultury?
2: Chełm przez wieki był miastem 3 kultur, w którym społeczność żydowska stanowiła ogromną część mieszkańców. Choć dawny świat chełmskich sztetli przeminął, pamięć o nim powraca również poprzez smaki. W podcaście Bliżej Kultury opowiemy o żydowskim pieczywie, które zajmuje szczególne miejsce w kulturze i w obrzędowości. Choć chałka kojarzy się także z polską tradycją kulinarną, jej historia sięga żydowskich domów, gdzie do dziś rozpoczyna uroczystą kolację szabatową. Chałka, po hebrajsku hala, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli szabatu. To coś więcej niż zwykłe drożdżowe ciasto, które kupujemy w piekarni. To żydowski chleb odświętny. Jak opowiada Bida z Muzeum Ziemi Chełmskiej, na tradycyjnym szabatowym stole kładzie się 2 bochenki, co przypomina o podwójnej porcji manny, jaką Izraelici otrzymywali na pustyni przed Dniem Świętym. Hala była wyrabiana i zaplatana oraz wypiekana przez młodych i starszych mieszkańców Chełma podczas tegorocznych spotkań z kulturą żydowską. Jak powstawała i smakowała oraz jaka jest jej symbolika, usłyszycie dzisiaj o 18.20 w podcaście Bliżej Kultury. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
8: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełm Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
5: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Mamy godzinę 10 i teraz wszyscy, jak to już? No dobra, niech będzie za 10 minut 10, ale to już ten etap dnia, kiedy organizm oficjalnie przechodzi z trybu jeszcze tylko 5 minut do trybu działania. Sprawdzamy więc, co dzieje się w kraju i na świecie, zaglądamy do sportowych aren i oczywiście sprawdzamy, czy pogoda dziś będzie naszym sprzymierzeńcem. Najważniejsze informacje za chwilę, jak już mówię, za 10 minut.
1: Słuchacie Bonto.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
7: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
9: Jak tanie mieszka!

0: Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania. Duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem. Dorota Wertycka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła 3-osobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
1: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
2: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
1: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
3: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
1: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
0: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już za

0: zarzuty są podejrzeni m.in. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynu w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrówkach stracił swoją rodzinę.
1: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek Jan Szwed, miał wtedy 65 lat. Zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed, z dwójką dzieci, z mężem. Z bliższej i dalszej rodziny, z Ostrówek Woli Ostrowieckiej, zginęło w sumie ponad 20 osób.
0: Prace mają się skończyć 9 sierpnia. Uroczysty pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. A jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
0: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Górnik Zabrze i Lech Poznań zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trudniejsze zadanie czeka zespół Zabrze, który w meczu z Fenerbahce będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
5: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem. Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić, trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy plan, cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
4: Mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 20. Godzina wcześniej na boisko stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu wyjdą piłkarze Lecha. Oni z kolei przed rewanżem z duńskim Orchus mają 3-bramkową zaliczkę. Na wyjeździe wygrali 4-1, ale nie zamierzają się bronić, mówi trener Niels Frederiksen. Jeśli spojrzycie na nasz zespół, no to wiecie, że jest tak, że my lepiej gramy z piłką, a nie bez piłki, więc to nie byłoby zbyt mądre, gdybyśmy cofnęli się i grali nisko. Oczywiście nie będziemy też cały czas presować i grać bardzo wysoko, ale postaramy się zagrać w naszym stylu, czyli utrzymywać się przy piłce i atakować. To jest sposób na wygranie tego meczu. Ale jeśli odprawi dziś Orchus w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, zagra z Sabah Baku, zespół z Azerbejdżanu, który ma w składzie Tymoteusza Puchacza, pokonał w dwumeczu Kup Skłopio. Anglicy biorą się za bramkarzy symulantów w rozgrywkach, m.in. Premier League zostanie przetestowany przepis zapobiegający taktycznemu przedłużaniu gry przez bramkarzy. Będzie polegać na tym, że drużyna straci zawodnika z pola na minutę, jeśli sędzia będzie musiał przerwać mecz w celu udzielenia pomocy bramkarzowi. Od niedawna obowiązuje przepis nakazujący zejście z boiska na minutę piłkarzowi, któremu musiała być udzielona pomoc.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Północny wschód to rejon, w którym mogą się dziś pojawić deszczowe chmury, w pozostałych regionach

0: i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: No dzień dobry, witam Was po 10:00. Jeśli macie dziś poczucie, że lipiec pędzi szybciej niż kolejka po lody i to tam w upalne dni, spokojnie, nie jesteście sami. No bo wakacje mają tą specyficzną właściwość, że człowiek dopiero co planował odpoczynek, a już zaczyna sprawdzać, ile dni zostało do końca miesiąca. Ale zanim zaczniemy liczyć, ile lata zostało w lecie, mamy dla Was dobrą porcję pozytywnych wibracji, płynących z muzyki i nie tylko. Kamil Bukowski, przed nami kolejne godziny wspólnego poranka. Zostańcie z nami na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Reklama. Bonton na lato.

Wielu z nas, planując wakacje, wpisuje w wyszukiwarkę jedno słowo – Egipt. I od razu przed oczami pojawiają się piramidy, wielbłądy, błękitne morze i hotelowy bufet, przy którym człowiek bierze tylko sałatkę, a wraca z trzema talerzami. Oby tylko. Ale Egipt ma znacznie więcej asów w rękawie. I to nie jest reklama biura podróży, żeby było jasne. Ale to właśnie tam znajdują się jedne z najbardziej odpornych raf koralowych na świecie. A jeśli wybierzecie się na Saharę, możecie spacerować po dnie oceanu sprzed 40 milionów lat. No i możemy przechadzać się wśród skamieniałych szkieletów wielorybów chociażby. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction, ale to zwykły dzień na egipskiej pustyni. I jest jeszcze pogoda. Kiedy u nas lato zaczyna się zastanawiać, czy aby na pewno chce zostać na dłużej, w egipskich kurortach często czeka ponad 20 stopni i słońce niemal przez cały rok. Choć oczywiście są tacy, którzy powiedzą, po co Egipt, skoro jest Bałtyk? I rzeczywiście, nad Bałtykiem też można poczuć klimat Egiptu, zwłaszcza gdy ceny przypominają budowę kolejnej piramidy. Bonton Radio i wszystko.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbsheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
0: Reklama.
9: Wracamy do sportowych wydarzeń z naszego regionu. Sprawdzamy wyniki, sukcesy, najważniejsze ruchy i wszystko to, co dzieje się tam, gdzie liczy się przygotowanie, charakter i czasem odrobina sportowego szczęścia. Marcin Petruk już za chwilę z lokalnym przeglądem sportowym.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
11: Bonton Radio Sport.
12: Sport, Marcin Petruk. 15 par wzięło udział w turnieju mixtów nad Zalewem Maczułę zorganizowanym przez KS Astra Leśniowice oraz Urząd Gminy Leśniowice. Łącznie rozegrano 30 spotkań, a klasyfikację końcową podsumowuje prezes Astry Jacek Stańkowski.
13: Po zwycięstwo końcowe sięgnęli Paulina Staniukiewicz i Piotr Koza. Drugie miejsce wywalczyli Monika Wypych i Krzysztof Wypych, a na trzecim miejscu rywalizację zakończyli Magdalena Semeniuk i Kamil Nafalski. Dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za udział w turnieju. Już dziś zapraszam na kolejne sportowe emocje, bo już 9 sierpnia nad naszym Zalewem Maczuły odbędzie się turniej siatkówki plażowej kobiet.
12: Szczegóły tego turnieju wkrótce pojawią się na profilu Astra Leśniowice na Facebooku. Jeszcze kilka dni zostało, aby zapisać się do 10 edycji Nadburzańskiego Biegu pod Prąd, który 8 sierpnia odbędzie się na terenie gminy Dorohusk. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, 10-kilometrowy cross bez przeszkód, a także bieg dla dzieci. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Nie zmieniamy dyscypliny. Sekcja biegowa ruchu Izbica przygotowuje się do organizacji wydarzenia, które będzie kolejnym elementem świętowanego w tym roku stulecia istnienia klubu. W pierwszy weekend września planuje przeprowadzić dobowy bieg, który będzie nosił nazwę Widmo. O szczegółach Paweł Zieliński.
14: To będzie bieg jubileuszowy, ale będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich też przypomnieć. Trasa biegu będzie przebiegała przez wieś Widmo, której praktycznie już nie ma. Został tam jeden mieszkaniec. Przez fabrykę Widmo, czyli Kinkiernię Izbicką. Teren po wyrobisku też już jest nieużytkowany. Chcemy pokazać ten element. No i Izbica w Polsce znana jest z domu, który straszy, więc do tego też chcemy nawiązać. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego.
12: Podczas biegu uczestnicy będą pokonywali 8-kilometrową pętlę, a zwycięży ten, kto w sumie pokona największy dystans w ciągu doby lub pozostanie ostatni na trasie.
15: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: A teraz coś dla tych, którzy wieczorem zamiast kolejnego przewijania ekranu telefonu wolą dać się wciągnąć dobrej historii. Film może zabrać nas w kosmos, na drugi koniec świata, albo po prostu do czegoś bardzo ciekawego życia. Pytanie tylko, co naprawdę warto zobaczyć? Sprawdzamy, jakie produkcje zasługują na wasz czas i uwagę. Słuchajcie, co oglądam już za chwilę.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
5: Dzisiaj tanecznym krokiem wybieramy się do Atlanty, gdzie w 2017 roku nakręcono bardzo nietypowy film, jak na akcyjniaka o rabowaniu banków, bo całość podporządkowano muzyce. Pościgi, montaż, fabułę też. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Baby Driver.
6: Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now I got to tell you about the fabulous, most groovy Bill Bottom.
5: Mówimy dzisiaj o dziele angielskiego filmowca Edgara Wrighta, znanego z takich filmów jak Scott Pilgrim kontra Świat, czy komediowej trylogii Cornetto z Simonem Peggiem i Nickiem Frostem. Generalnie jego styl można określić jako wyrazisty, wręcz komiksowy. W jakimkolwiek gatunku się nie realizuje, to zawsze upewni się, żebyś jako widz wiedział, w jakiej konwencji dzisiaj jesteśmy. Saturacja podkręcona absolutnie na maksa. Generalnie pomysł na Baby Drivera przyszedł Wrightowi do głowy gdzieś w połowie lat 90. i od tamtego czasu dopieszczał koncept po godzinach. Pierwotnie chciał nakręcić film w Los Angeles, ale studio realizujące obraz otrzymało wsparcie od stanu Georgia i tak oto akcja rozegrała się w Atlancie. Zresztą lokacja nie była taka zła. Na miejscu znajduje się jeden z największych torów NASCAR, gdzie prowadzono próby choreograficzne z udziałem aut, a był to kluczowy element filmu.

Film opowiada historię Baby'ego, niezwykle utalentowanego młodego kierowcy, granego przez Ansela Elgorta, który pracuje w lokalnym półświatku jako przestępczy taksówkarz. Ważnym elementem jego pracy jest muzyka, bo Baby od dziecka cierpi na szumy uszne i muzyką sobie je zagłusza, dodatkowo synchronizując sobie za jej pomocą czas akcji i późniejszą ucieczkę. Także pod muzykę tutaj dostosowano nie tylko właśnie montaż, choreografię, ale również właśnie historię. Na pewnym etapie Baby poznaje piękną kelnerkę, z którą pragnie się związać i uciec od przestępczego życia i na przestrzeni filmu obserwujemy przemianę protagonisty. Do tak wyrazistego filmu potrzebna była też wyrazista obsada, tak więc u boku Elgorta występują takie tuzy jak John Hamm, John Bernthal czy Jamie Foxx, który gra tutaj głównego antagonistę w filmie. No i mamy cały zestaw

starych przebojów, bardziej bądź mniej znanych. Na ścieżce dźwiękowej znalazła się chociażby kompozycja Davida McCalluma pod tytułem The Edge, którą fani hip-hopu mogą kojarzyć z pewnego bardzo znanego przeboju z lat 90. Rzućcie uchem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają między innymi warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: 10.50 to dobry moment, żeby złapać aktualizację rzeczywistości, bo świat nie robi sobie wakacyjnej przerwy i cały czas dopisuje kolejne rozdziały. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i świata, ale te z regionu także się pojawią, no i oczywiście okrasimy to prognozą pogody. Serwis informacyjny za 10 minut o 11 w Radiu Bonton na 104.9 FM.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
3: Reklama.

0: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze. Dorota Wardecka. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
1: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny. Jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
0: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
2: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jared.

0: na który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
1: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
2: To mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie na cały czas będzie gorąco.
1: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz goprowcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 38-latka z naszego województwa to kolejna ofiara internetowych oszustów. Kobieta próbowała kupić hulajnogę elektryczną na znanym portalu i szybko znalazł się zainteresowany, który zaproponował jej szybką transakcję. Na budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona Polakom zamordowanym na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów. Lepsze warunki do ćwiczeń i rehabilitacji dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie. W placówce trwa remont sali gimnastycznej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Środa będzie pogodna w większości regionów, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać słaby deszcz, tu też najchłodniej 20-21 stopni, do 25 w centralnej Polsce, 29 na zachodzie i na południowym zachodzie.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Jest 11.06, czyli pora dnia, kiedy organizm już wie, że przeżył poranek, ale jeszcze udaje, że ma pełną kontrolę nad tym, co dzieje się dalej. Także to ten moment, kiedy pierwsza kawa została oficjalnie uznana za sukces, lista zadań nadal wygląda groźnie, ale człowiek zaczyna wierzyć, że może jednak uda się wszystko ogarnąć. Dla tych, którzy są z nami od rana, ukłony i piąteczki. Dla tych, którzy właśnie dołączyli, trafiliście idealnie. Zaczynamy dalszą część dnia, no bo przecież najlepsze rzeczy często dzieją się wtedy, kiedy wydaje nam się, że najważniejsze już za nami. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Masz

0: Wiesz, na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
1: Bonton na lato.

Wakacje to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że Polska to nie tylko miejsce z frytkami i szybkim internetem. No bo mamy w kraju 1671 rezerwatów przyrody. Dla porównania restauracji z łukową M-ką jest około 580. Czyli natura wygrywa z burgerami mniej więcej 3 do 1 i bardzo dobrze. Bo czasem najlepszy zestaw wakacyjny to nie frytki z kolą, tylko las, jezioro, cisza i miejsce, gdzie telefon wreszcie przestaje udawać, że jest najważniejszym członkiem rodziny. Więc może tego lata zamiast kolejnego. Więc może tego lata skręćmy czasem w stronę, gdzie jedynym menu są szum drzew, śpiew ptaków i widok, którego nie da się zamówić przez aplikację.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Reklama. 11.30, przenosimy uwagę bliżej domu. W lokalnych wiadomościach sprawdzamy, co wydarzyło się w naszym otoczeniu, jakie decyzje zapadły, co się zmienia i czym żyją mieszkańcy regionu. Najświeższe informacje lokalne właśnie teraz w Radiu Bonton na 104,9 FM.
11: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Kolejna mieszkanka naszego regionu padła ofiarą internetowych oszustów. 38-letnia kobieta chciała kupić hulajnogę na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych i skontaktowała się ze sprzedającym, który zaproponował szybką i wygodną transakcję. Przesłał jej link do strony z płatnościami, a kobieta weszła w odnośnik i podała tam wrażliwe dane do swojego konta bankowego. Niedługo później z jej rachunku zniknęło ponad 1000 zł, a gdy próby kontaktu ze sprzedającym spełzły na niczym, pokrzywdzona zawiadomiła policję. Mundurowi po raz kolejny apelują o ostrożność. Nigdy nie wchodźmy w linki przesyłane przez nieznane osoby i pod żadnym pozorem nie podawajmy w sieci danych logowania do bankowości elektronicznej.

0: W budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona Polakom zamordowanym na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów, mówi dyrektor instytucji Mariusz Ostrowski.
1: W ten sposób chcielibyśmy przywrócić należne miejsce w przestrzeni publicznej i w ludzkich sercach tym ofiarom okrutnej rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku to ta pamiętna krwawa niedziela, kiedy to w brutalnych czystkach etnicznych życie straciło na tych terenach ponad 100 tysięcy Polaków, w tym mieszkańcy naszych przygranicznych powiatów.
0: Jutro z kolei kolejna tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiar rzezi wołyńskiej zostanie odsłonięta na budynku stacji ratownictwa medycznego w Chełmie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Lepsze warunki do ćwiczeń i rehabilitacji dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie. W placówce trwa remont sali gimnastycznej. W ramach zadania wykonany jest demontaż dotychczasowej nawierzchni i wyposażenia sportowego, prace rozbiórkowe, montaż nowej izolacji, podwójnie legarowanej konstrukcji drewnianej oraz nowoczesnej kombi elastycznej posadzki sportowej z wielowarstwową wykładziną PCV. Odnowione zostanie również oznakowanie boiska. Nowa nawierzchnia zapewni uczniom większe bezpieczeństwo, odpowiednią amortyzację oraz komfort podczas zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, spełniając współczesne standardy dla obiektów sportowych. Inwestycja kosztuje ponad 175 tysięcy złotych i w całości finansowana jest z budżetu powiatu krasnostawskiego. Włodawa również uczci 82. rocznicę Powstania Warszawskiego.
3: 1 sierpnia o godzinie 17, tak jak cała Polska, tak we Włodawie również będziemy obchodzili powstanie warszawskie. To trzeba pamiętać to, co wydarzyło się w Warszawie i trzeba pamiętać o naszych powstańcach, którzy naprawdę próbowali dokonać czegoś nadzwyczajnego. Spotykamy się w tym dniu we Włodawie zawsze przy ławeczce pomniku Krystyny Krachelskiej.
0: Mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy, i dodaje, dlaczego akurat wybrano to miejsce do uczczenia bohaterów.
3: Była również powstanie. Zginęła drugiego dnia powstania warszawskiego, ale była łączniczką wcześniej, cały czas współpracowała z Armią Krajową. Przed powstaniem właściwie, można powiedzieć, była około tak 2 lat we Włodawie mieszkała. Pracowała we włodawskim szpitalu, tutaj też leżał jej chory ojciec, leczyła też ojca. Także z Włodawą Krystyna Krachelska była związana. Pamiętajmy, że to jest postać, która też dała twarz warszawskiej syrenie. Więc jest to osoba, która, można powiedzieć, łączy Warszawę z Włodawą.
0: Uroczystości odbędą się również w Chełmie oraz w Krasnymstawie.
2: Bon Ton na lato.

0: Muzyka ma swoją pamięć. Niektóre utwory wystarczy usłyszeć po kilku sekundach, żeby przenieść się do konkretnego miejsca, może wakacji sprzed lat, albo ważnego momentu życia. Teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza i sprawdzamy, jakie historie kryją się za dźwiękami, które znamy i lubimy. Jarek Hołota i muzyczna kartka z kalendarza.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam na półmetku tygodnia. Odpalamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, co działo się 29 lipca. Zaczynamy w roku 1953. Na świat przyszedł Geddy Lee, wokalista, basista i klawiszowiec legendarnej kanadyjskiej grupy Rush. Geddy kończy dziś 73 lata. To jego charakterystyczny głos i wirtuozerska gra na basie napędzały takie rockowe hity jak Tom Sawyer czy Closer to the Heart. W kalendarzu zapisujemy rok 1981. Dokładnie 45 lat temu w Londynie odbył się ślub stulecia. Książę Karol poślubił Dianę Spencer, a wydarzenie to na żywo oglądały w telewizji 750 milionów ludzi na całym świecie. Wydarzeniu towarzyszyła uroczysta oprawa muzyczna z udziałem największych orkiestr i chóru Katedry Świętego Pawła. Zaglądamy do roku 1987. W kalendarzu zapisujemy premierę filmu Dirty Dancing i jego genialnej ścieżki dźwiękowej, a rok później, w 1988 roku, na świat opanował nieśmiertelny przebój George'a Michaela, Monkey, pochodzący z jego debiutanckiego, gigantycznego albumu Fate. Naszą dzisiejszą środową kartkę zamykamy jednak rokiem 2002, utworem, który dokładnie w lipcu tamtego roku zdominował światowe listy przebojów. Przenieśmy się o 24 lata wstecz. Amerykańska wokalistka Pink wypuściła wtedy singiel Just Like a Pill z przełomowego albumu Misunderstood, oparty na potężnym pop-rockowym brzmieniu, chwytliwym refrenie i zadziornym wokalu. Utwór przyniósł artystce jej pierwszy w karierze numer jeden na oficjalnej liście w Wielkiej Brytanii. Ten numer do dziś brzmi z ogromną energią i idealnie przełamuje środowy spadek formy na 104,9 FM. Zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum i wjeżdżamy na antenę z niesamowitym pazurem. Czas na piosenkę, którą zna każdy. Przed nami Pink i Just Like a Pill.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Hełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący, Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności

0: Oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama.
1: Bonton na lato.

0: dzięki, że byliście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w samochodzie, podczas spaceru, w domu, czy gdzieś w ogóle indziej, to i tak fajnie, że spędzamy ten czas razem. I pamiętajcie, że dzień nie musi być idealnie zaplanowany, żeby wydarzyło się coś dobrego. Kamil Bukowski, trzymajcie się, do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy!

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama. 29 lipca, słońce w zenicie. To oznacza, że czas na kolejne popołudnie w rytmie lata w radiu Bonton. Janek Zieliński z tej strony. Zapraszam Was oczywiście przeserdecznie. To wszystko, wszystkie te atrakcje, które mamy dla Was do godziny 17.
7: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pierzchała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
8: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włączyć z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
7: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów

0: Tufę wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Frank wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. W Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
1: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
2: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
1: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fremch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Anli jutro zagra z 3 w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magdalinet, która teraz czeka na turniej w Toronto.
3: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
1: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
0: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Przed nami pogoda, mamy 21 stopni na termometrach, jest dosyć słonecznie, chociaż umiarkowane zachmurzenie nad nami, 1023 hektopaskali, tyle mamy ciśnienia na barometrach, dobra jakość powietrza, a dzisiaj maksymalnie około 24 stopni.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
5: Środa w kalendarzach, nagranie lata w Radiu Bonton, naszła mnie ochota, a lato oczywiście regulujemy naszymi programami i dobrą muzą. Zaczynamy popołudnie w rytmie lata, opalony Janek Zieliński z tej strony. Do 17 jestem z wami i serwuję wam, no cóż, lato. Sporo słońca w całym mieście, czy to Krasnystaw, Chełm, Włodawa, czy wszystko pomiędzy, dużo energii płynie od nas do waszych głośników. Celine Dion to na dobry początek, później czekają nas wiadomości sportowe z okolicy i jeszcze kilka innych spraw bieżących.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

Rihanna, Calvin Harris, We Found Love za nami w Radiu Bonton. Trochę ciężko łączyć takie smutne wieści, jakie mam dla was, z taką muzyką czasami, ale no chwila akurat taka, że spróbuję. Informacja dosłownie sprzed kilku minut. Nie żyje francuski DJ Kawiński. Zmarł w wieku niemal 50 lat. Autor oczywiście słynnego Night Call, znanego utworu z filmu Drive z 2011 roku z Ryanem Goslingiem w roli głównej. To są informacje dosłownie sprzed chwili ze świata. Jeżeli chodzi o nasze lokalne rzeczy, to Chełmianka od nowa zaczyna marsz ku drugiej lidze i w ten weekend startuje nowy sezon trzeciej ligi, ale zanim piłkarze wybiegną na murawę, zaprezentują się kibicom już w ten czwartek, czyli jutro. O prezentacji więcej opowie wam Marcin Petruk w sporecie Radia Bonton, to już o 12.30 w rytmie lata.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Chełmskie

0: Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowce Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Reklama.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się oficjalna prezentacja trzecioligowego zespołu Chełmianki. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Zapowiada dyrektor sportowy klubu Wojciech Wójcik.
14: To doskonała okazja do tego, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, porozmawiać zarówno z przedstawicielami klubu, zarówno z zawodnikami, jak i ze sztabem szkoleniowym. Zasięgnąć dodatkowych informacji na temat tego, co przed nami w najbliższym sezonie, jak będzie wyglądała kadra, jacy zawodnicy w tej kadrze się znajdą, bo na dzień dzisiejszy kadra jeszcze nie jest w 100% zamknięta. Pracujemy nad kolejnymi ruchami, które myślę, że w najbliższych dniach, w najbliższym czasie się zmaterializują. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane oficjalne koszulki meczowe, zarówno domowe, jak i wyjazdowe.
13: Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego już w weekend rozpocznie walkę o punkty i awans, inaugurując to wyjazdowym spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów. 39 osób rywalizowało ze sobą przed tarczami Baru Miś podczas trzeciego turnieju letniego Grand Prix Steel Dart Chełm. Zgodnie z tradycją zmagania rozegrały się w formule 301 Double Out, a w finale mierzyli się ze sobą Grzegorz Bodaruk i Marcin Oleszczuk. Mówi Łukasz Duczmal.
15: Grzegorz zagrał koncertowo, był lepszy w każdym aspekcie i nie dał szans rywalowi w przekonującym stylu, wygrywając finałową potyczkę 5-1. Świetny powrót pod nasze tarcze po chwilowej nieobecności. Następnego dnia Bondi potwierdził swoją świetną dyspozycję, wygrywając mocno obsadzony turniej w Kusynem. To nie koniec dobrych wieści. Na wyjeździe w Zamościu trzeci turniej z rzędu na tamtejszych tarciach wygrał Jarosław Nowosad. Świetna forma, panowie. Wszystko to cieszy przed zbliżającymi się deblowymi mistrzostwami w Puławach i Pucharem Polski w Zamościu.
13: Czwarty turniej letniego Grand Prix rozegra się natomiast w najbliższy piątek. Początek o godzinie 18:00.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

Największa polityczna saga roku trwa. Myślę, że swoją długością rozpad Prawa i Sprawiedliwości może zaraz rywalizować z największymi telenowelami. Wczoraj Rada Partii miała wyrzucić polityków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, bo ci nie podpisali oświadczeń, ale jednak finalnie w PiS-ie stwierdzili, że sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny. O najnowszych losach polityków skupionych wokół byłego premiera na pewno usłyszycie w serwisach o równych godzinach w radiu, bo Anton myśli, natomiast w rytmie lata zajmijmy czymś nieco bardziej przyziemnym, bo przed nami kolejna super nuta Ecstasy ATB już teraz na 104.9 FM.

0: Cenzura.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną.

0: Indywidualną i grupową terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jan-Szpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jan-Szpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

pieniądze dla chorej Marysi trafiły na konto stowarzyszenia opiekującego się dziewczynką. Miały te pieniądze być w listopadzie 2025, wpłacono je pod koniec czerwca tego roku, jak czytamy na sobotytydzień.pl, dzień po wszczęciu miejskiego postępowania w sprawie środków, które ze zbiórki w szkole podstawowej nr 8 w Chełmie miały końcowo pomóc w leczeniu dziewczynki. Sprawa dość zawiła, wszelkie szczegóły macie właśnie w artykule na sobotytydzień.pl. Ja dopowiem w Radiu Bonton jeszcze, że po zakończeniu postępowania miasto złożyło zawiadomienie do organów ścigania.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Reklama. Mamy godzinę 13:00. Czas na wiadomości z kraju, ze świata, też trochę z okolicy, w Radiu Bonton.
11: Pożar teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Wierzchoła. Teraz także w Grecji. Potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
12: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Faros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
11: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu. Choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
13: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej.
11: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze

0: kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
1: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
0: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych, zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zajściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: 31-latek z naszego regionu dał się skusić na znalezioną w internecie ofertę reklamy inwestycji i bez większego zastanowienia zadzwonił pod numer w niej wskazany. Połączenie odebrał mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem, który przekonywał go o możliwości szybkiego pomnażania pieniędzy. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w miejscowości Orłów Drewniany w gminie Izbica. Wczoraj po południu 14-letni cyklista doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach, po tym jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
6: Pogoda, mili państwo, 23 stopnie aktualnie, maksymalnie dzisiaj 25, 1023 hektopaskale na barometrach, dobra jakość powietrza, na niebie umiarkowane zachmurzenie aktualnie.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Dzisiaj dzień tygrysa. Wszystkiego najlepszego, drogie kociaki mruczące. Janek Dzieliński z tej strony. Witam was w rytmie lata w Radiu Bonton. W tej godzinie ogólnie nam się takie małe zoo zrobiło, bo będzie o zabawach misia, hełmisia, krótkim żywocie chomików i serniku konika z warszawskiego zoo. Zaciekawieni? To dajcie głośniej.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: W rytmie lata.

To była Tina Turner, Simply the Best. Kochani, Chełmiś pokaże rodzinom z dziećmi wszystkie kolory Chełma. Już 2 sierpnia przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wyjątkowy piknik, który zostanie zwieńczony wieczorem kolorowymi proszkami. Takimi wystrzeliwującymi w górę i w ogóle wszędzie kolory, wszystko. Woo! To wszystko macie chociażby na supertydzień.pl. Więcej lokalnych doniesień usłyszycie już niedługo w serwisie Radia Bonton. A to duet David Guetta, Sia w utworze Beautiful People.

0: Reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i...

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. 31-latek z naszego regionu dał się skusić na znalezioną w internecie reklamę oferty inwestycji i bez większego zastanowienia zadzwonił pod numer w niej wskazany. Połączenie odebrał mężczyzna mówiąc ze wschodnim akcentem, który przekonywał go o możliwości szybkiego pomnożenia pieniędzy. Podczas rozmów 37-latek otrzymał numery rachunków, na które miał wpłacać środki. Od kwietnia do maja przelał łącznie 45 tysięcy złotych i przez cały czas był zapewniany, że jego inwestycje przynoszą wysokie zyski. W pewnym momencie usłyszał nawet, że wartość jego środków wzrasta do 40 tysięcy dolarów. Wierząc tym zapewnieniom, był przekonany, że jego oszczędności są skutecznie inwestowane na giełdzie. Ostatni kontakt z rzekomym doradcą finansowym miał miejsce przedwczoraj, kiedy 37-latek zapytał, gdzie znajdują się jego pieniądze. Usłyszał odpowiedź, że gdzieś są. Wówczas zorientował się, że padł ofiarą oszustwa i zgłosił sprawę na policję. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w miejscowości Orłów Drewniany w gminie Izbica. Wczoraj po południu 14-letni cyklista doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Do wypadku doszło około godziny 14.45. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, jadący w kierunku Stryjowa 14-latek podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu Volkswagenowi, za którego kierownicą siedział 51-letni mężczyzna. Chłopiec z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Na szczęście po szczegółowych badaniach okazało się, że nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń. Mundurowi po raz kolejny apelują o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że manewr skrętu wymaga szczególnej ostrożności i upewnienia się, że nie wymuszamy pierwszeństwa. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu, w tym rowerzystów i młodzieży korzystającej z letniego wypoczynku.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W piątek nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się wydarzenie pod hasłem Bezpieczne Maczuły.
5: To akcja, która ma na celu popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie, zwłaszcza nad wodą podczas letniego wypoczynku oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Główne cele akcji to nauka zasad bezpieczeństwa nad wodą i promowanie zdrowego, aktywnego wypoczynku, pokazy oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznanie uczestników z pracą i wyposażeniem służb ratowniczych, OSP, Policji, Ratownictwa Wodnego oraz edukacja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i właściwych postaw w obliczu zagrożeń.
4: Mówi Janna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Co znalazło się w programie tego dnia?
5: Pokazy ratownictwa wodnego oraz otwarta dla chętnych nauka pływania, prezentacje profesjonalnego sprzętu i pokazy przygotowane przez OSP Leśniowice, nauka udzielania pierwszej pomocy, bezpłatne przejażdżki łodzią motorową po zalewie dla uczestników, strefa świadomych wyborów z materiałami edukacyjnymi, jak również strefa dla dzieci, a w niej darmowe dmuchańce i zamki do skakania.
4: Spotkanie nad zalewem to okazja, by połączyć letni wypoczynek z praktyczną nauką bezpiecznego zachowania nad wodą. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór

0: Zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach po tym, jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się 2 razy w tygodniu, a już od września. Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek, mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
1: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
0: Najbliższym testem formy zawodniczek UKS-u Niedźwiadek Chełm będzie niedzielny turniej o kryształową piłkę, który rozegra się w Sielnicy na Dolnej.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

bo tak krótko żyją, no. Niestety. Smuteczek. No to nie człowiek, że nawet 100 lat przeżyje. O żółwiach nie mówię nawet. Zagadkę życia chomików już za chwilę odsłoni w programie A Dlaczego Kinga Miszczyk. Zapraszamy najmłodszych i nie tylko do pozostania z nami w Radiu Bon Ton. To była oczywiście Rihanna. Don't Stop the Music. 21 minut do godziny 14. A już teraz inny szlagier. Rysa na szkle. Urszula.

0: Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Ola.
3: A dlaczego chomiki żyją krótko?
2: Olu, to bardzo ważne pytanie. Pewnie wielu z Was zna jakiegoś chomika albo ma po prostu go w domu. To małe, mięciutkie zwierzątko, które uwielbia biegać w kołowrotku, chować jedzenie w policzkach i budować sobie przytulne legowisko. Ale rzeczywiście, chomiki żyją znacznie krócej niż psy czy koty. Dlaczego tak się dzieje? Każde zwierzę ma swój własny czas życia. Jedne żyją tylko kilka miesięcy, inne kilka lat, a jeszcze inne nawet ponad 100 lat. Chomiki należą do tych zwierząt, które od początku rosną bardzo szybko, już po kilku tygodniach od urodzenia są prawie dorosłe. A ponieważ ich organizm pracuje bardzo szybko, także szybciej się starzeją. To trochę jak z małą świeczką. Płomień świeci pięknie, ale świeczka jest niewielka, więc wypala się szybciej niż duża. Oczywiście to tylko porównanie. Czy wiecie, że serce chomika bije niezwykle szybko? Nawet kilkaset razy w ciągu jednej minuty. To znacznie szybciej niż nasze serce. Chomiki są też bardzo ruchliwe. Uwielbiają biegać, wspinać się, odkrywać każdy zakamarek swojego terrarium czy klatki. A teraz ciekawostka. Najczęściej chomiki żyją około 2 do 3 lat. Są to chomiki syryjskie, czyli te takie większe, brązowe. Są też chomiki dżungarskie, to te takie mniejsze malusie, które żyją około 1,5 roku do 2 lat. Dla nas to wydaje się króciutko, ale dla takiego chomika to całe jego życie, pełne zabawy, biegania, jedzenia ulubionych ziarenek i spotkań z opiekunem. Dlatego tak ważne jest, żeby przez ten czas dobrze o niego dbać. Dawać mu świeżą wodę, odpowiednie jedzenie, miejsce do biegania i przede wszystkim spokój oraz troskę, bo choć nie możemy sprawić, żeby chomik żarł bardzo długo, możemy sprawić, żeby jego życie było szczęśliwe. Ja jako mały dzieciak miałam wiele chomików, teraz jako dorosła również posiadam chomika i powiem Wam, że opiekowanie się takim maluchem jest cudowne i oswajanie się z tym, że kiedyś musi odejść i będzie to bliżej niż później, jest częścią, ważną częścią naszego życia, ale nie przejmujmy się tym, bo jeżeli chomikiem opiekujemy się dobrze, to jego życie, choć krótkie, tak jak mówiłam wcześniej, może być bardzo szczęśliwe. A teraz, czy wiecie, że niektóre zwierzęta żyją naprawdę bardzo długo? Żółwie olbrzymie potrafią dożyć nawet ponad 100 lat. To pokazuje, jak różnorodna jest przyroda i to jest piękne. Każdy gatunek ma swój własny rytm życia. A więc odpowiedź na pytanie Oli brzmi. Chomiki żyją krótko, ponieważ tak zostały stworzone przez naturę. Bardzo szybko rosną, szybko stają się dorosłe i szybciej się starzeją niż wiele innych zwierząt. Dlatego warto otoczyć je opieką i sprawić, by każdy dzień ich życia był dobry i bezpieczny. Dziękujemy Ci, Olu, za piękne i jednocześnie ważne pytanie. A może teraz Wy zastanawiacie się nad czymś, co dzieje się w świecie zwierząt, ludzi albo przyrody, albo też techniki? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczek@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Wspólnie odkryjemy odpowiedź właśnie na Wasze pytania. I pamiętajcie, nie przestajcie zadawać pytań, bo kto pyta, nie błądzi. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy 7-kondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja

0: Do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Reklama. W rytmie lat.

0: Becky G w Radiu Bon Ton. A w warszawskim zoo doczekaliście serenika. Zresztą nie tylko serenika, bo trochę wyjątkowych zwierząt przyszło na świat w stolicy. W tym koń Przewalskiego. Źrebak w internetowym głosowaniu otrzymał właśnie imię serenik. Także smacznego mały. Wam do obiadku na deser polecamy jeszcze Radio Bon Ton. Już o 14:00 kolejne informacje z kraju i ze świata. I trochę o pogodzie. Także będzie o tym, co dzisiaj. Dzień zapowiada się ciepły. Tego dzisiaj nie przewidujemy.
1: Nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń.
0: To Kuban i Mrozu.
1: Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść.
0: Radio Bon Ton.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do

0: Maru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Wybiła druga na zegarach.
4: 36 stopni w cieniu. Niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
5: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń, obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
4: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
6: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzenie o 20 podejmą Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Samedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
7: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
6: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
8: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki Cape Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
6: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
3: Będziemy oglądać.
9: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.

0: 3 minuty po godzinie 2 w Radiu Bonton Pogoda. Aktualnie mamy 24 stopnie mniej więcej, czyli najwyższa temperatura dzisiaj. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza dobra. Na niebie trochę chmur i to już tak będzie raczej do końca dzisiejszego popołudnia.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Co dzisiaj gra w szafie? Dalej lekkie rytmy idealne na kemping. Za chwilę kolejna moja muzyczna propozycja w wakacje w programie Szafa Gra. Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Mieliśmy indie folk z lat 2000 w tej

Dream Pop, co najlepiej słychać w ich największym hicie Don't Leave the Kisses. Tych dźwięków trzymali się przez wiele lat, tworząc w tym mieszanym nurcie trzy albumy, ale przy okazji ich nowego fonograficznego kontraktu z RCA Records w okolicach 2025 roku stwierdzili, że pora na zmianę. Tym razem wzięli dużo inspiracji z Fleetwood Mac właśnie i zaczęli robić The Clearing. Album, który miał dostarczyć słuchaczowi nie dość, że takie lekkie, bardziej organiczne brzmienia, to jeszcze miał dać poczucie takiej, jakby to powiedzieć, jasności umysłu. Momentu, kiedy człowiek czuje się wolny od różnych myśli i znajduje spokój. No i to też udało się zespołowi osiągnąć w ich zeszłorocznym krążku. Jest tutaj zarówno trochę ironicznie, jak i podniośle, ale i lekko jednocześnie. To jest taka cienka linia balansu, którą na The Clearing można usłyszeć. Jest to zasługa m.in. producenta, z którym Wolf Alice tutaj współpracowało, czyli Grega Christina, człowieka odpowiedzialnego za sukces ostatnich dwóch albumów Adele. Jeżeli macie ochotę posłuchać czegoś, co da wam poczucie, nazwijmy to, biegania boso po łące, jakkolwiek utopijnie to nie brzmi, polecam wam sięgnąć po ten krążek, a wspomniane uczucia według mnie najlepiej oddaje ten kawałek. Przed wami Wolf Alice w utworze White Horses.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
10: W rytmie lata na 104,9 FM.

procedura zapisów się zakończy, a o tym, co czeka uczestników na miejscu, opowie nam Marcin Petruk. To już o 14.30 w spotkaniu Radia Bonton. To przed nami. Monday Morning to za nami z kolei, Melanie Fiona, chociaż mamy bardziej środowe popołudnie. A teraz Sanach, miłość jest ślepa.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Reklama.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533. Bonton Radio. Sport.
4: Sport Marcin Petruk. 15 par wzięło udział w turnieju mixtów nad Zalewem Maczułę zorganizowanym przez KS Astra Leśniowice oraz Urząd Gminy Leśniowice. Łącznie rozegrano 30 spotkań, a klasyfikację końcową podsumowuje prezes Astry Jacek Stańkowski.
5: Po zwycięstwo końcowe sięgnęli Paulina Staniukiewicz i Piotr Koza. Drugie miejsce wywalczyli Monika Wypych i Krzysztof Wypych, a na trzecim miejscu rywalizację zakończyli Magdalena Semeniuk i Kamil Nafalski. Dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za udział w turnieju. Już dziś zapraszam na kolejne sportowe emocje, bo już 9 sierpnia nad naszym Zalewem Maczuły odbędzie się turniej siatkówki plażowej kobiet.
4: Szczegóły tego turnieju wkrótce pojawią się na profilu Astra Leśniowice na Facebooku. Jeszcze kilka dni zostało, aby zapisać się do 10 edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który 8 sierpnia odbędzie się na terenie gminy Dorohusk. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, 10-kilometrowy cross bez przeszkód, a także bieg dla dzieci. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Nie zmieniamy dyscypliny. Sekcja biegowa ruchu Izbica przygotowuje się do organizacji wydarzenia, które będzie kolejnym elementem świętowanego w tym roku stulecia istnienia klubu. W pierwszy weekend września planuje przeprowadzić dobowy bieg, który będzie nosił nazwę Widmo. O szczegółach Paweł Zieliński.
6: To będzie bieg jubileuszowy, ale będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich też przypomnieć. Trasa biegu będzie przebiegała przez wieś Widmo, której praktycznie już nie ma, został tam jeden mieszkaniec, przez fabrykę Widmo, czyli Klinkiernię Izbicką. Teren po wyrobisku też już jest nieużytkowany, chcemy pokazać ten element. No i Izbica w Polsce znana jest z domu, który straszy, więc do tego też chcemy nawiązać. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego.
4: Podczas biegu uczestnicy będą pokonywali 8-kilometrową pętlę, a zwycięży ten, kto w sumie pokona największy dystans w ciągu doby lub pozostanie ostatni na trasie.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
2: W rytmie lata.

Jest taki tekst, który często słyszałem. Auto to skarbonka bez dna, a im auto starsze, tym bardziej awaryjne. Zupełnie jak w życiu, tylko w samochodzie zamiast dysku czy rwy kulszowej to wyskoczy coś innego. A co najczęściej się psuje w używanych autach? No to wiedzę posiada Marcin Petruk, więc zapraszam Was do słuchania informacji drogowych w Radiu Bon Ton. Usłyszycie je po tym szlagierze od Britney Spears, jeszcze później po tym Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Także dużo, dużo przebojów sprzed lat przed nami.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Awarie silnika wciąż są najczęstszymi, które zdarzają się w używanych samochodach kupowanych przez Polaków. Według raportu gethelp.pl tylko w tym roku dotyczyło to ponad 17,5% pojazdów. Na drugim miejscu znajdują się usterki związane z układem oczyszczania spalin 16,5%, a podium zamykają problemy z układem chłodzenia niecałe 8,5%. Średni koszt napraw, jaki ponoszą nasi zmotoryzowani, kiedy natrafią na bubel na rynku wtórnym, to niecałe 2200 zł, a średnią najbardziej zawyżają wadliwe automatyczne skrzynie biegów.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Reklama.
14: W rytmie lata na 104,9 FM.

Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj za nami w Radiu Bonton. Jest pomysł zafundowania diety radom osiedli w Chełmie. Ale nie chodzi o to, że osoby w nich zasiadające są grube, tylko bardziej o dostosowanie objętości składu do potrzeb społecznych, aby te rady nie były też za duże, tak postuluje Andrzej Stachniuk, przewodniczący Rady Dyrekcji Dolnej w Chełmie. Jednak to nie jest taka prosta sprawa, o czym przeczytacie na supertydzień.pl. My za to w Radiu Bonton zgotujemy Wam grubą dawkę wiadomości z globu, z okolicy i ze stolicy. To wszystko w rytmie dnia po 15.00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej regularnie w sklepach Decathlon.
7: Reklama.
8: Ogólnie to zegar u mnie w studiu ułożył się w takie L. Oznacza to, że mamy 15. Czas na doniesienia z globu, okolicy i

0: ze stolicy w Radiu Bonton.
1: Wracają upały, gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
1: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach kościerskim i kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
3: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
1: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Dorohusku udaremnili przemyt 3,5 tysiąca podrabianych opakowań ze znakami znanej marki kawy. Paczki z nielegalnym towarem znajdowały się w kabinie ciężarówki, którą celnicy wytypowali do szczegółowej kontroli. Decyzja Stolicy Apostolskiej zapadła i Matka Boża Chełmska została oficjalnie zatwierdzona jako patronka Chełma. Dekret watykańskiej dykasterii do spraw dyscypliny i kultu Bożego trafił dziś na ręce prezydenta miasta Jakuba Banaszka. W najbliższy poniedziałek miną 2 miesiące od wejścia w życie przepisów ograniczających możliwość redukowania punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, w tym za wszystkie przekroczenia prędkości. Tuż przed zmianami wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywały oblężenia. Po nich w zajęciach frekwencja jest już znacznie mniejsza. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: 4 minuty po godzinie 15. Sprawdzamy sobie prognozę pogody. Mamy 24 stopnie, dzisiaj maksimum. Do mniej więcej 17 ta temperatura się utrzyma. Będzie też głównie słonecznie, z lekką domieszką chmur. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.

0: w rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Lemoniada lekarstwem na ciężką chorobę. Nowa metoda oszustów pod osłoną nowego, kolejnego zawodu. Pytania na te odpowiedzi poznacie, znaczy odpowiedzi na te pytania poznacie w tej godzinie w rytmie lata na falach Radia Bonton. Poznacie też kolejną pozycję w naszej wakacyjnej biblioteczce filmowej. Mam dla was bardzo nietypowy film. Ja jestem Janek Zieliński i jeszcze do 17 jestem z wami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
4: Dzisiaj tanecznym krokiem wybieramy się do Atlanty, gdzie w 2017 roku nakręcono bardzo nietypowy film, jak na akcyjniaka o rabowaniu banków, bo całość podporządkowano muzyce. Pościgi, montaż, fabułę też. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Baby Driver.
5: Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now I got to tell you about the fabulous, most groovy.

Angeles, ale studio realizujące obraz otrzymało wsparcie od stanu Georgia. I tak oto akcja rozegrała się w Atlancie. Z resztu lokacja nie była taka zła. Na miejscu znajduje się jeden z największych torów NASCAR, gdzie prowadzono próby choreograficzne z udziałem aut, a był to kluczowy element filmu. Zła.

Film opowiada historię Baby'ego, niezwykle utalentowanego młodego kierowcy, granego przez Ansela Elgorta, który pracuje w lokalnym półświatku jako przestępczy taksówkarz. Ważnym elementem jego pracy jest muzyka, bo Baby od dziecka cierpi na szumy uszne i muzyką sobie je zagłusza, dodatkowo synchronizując sobie za jej pomocą czas akcji i późniejszą ucieczkę. Także pod muzykę tutaj dostosowano nie tylko właśnie montaż, choreografię, ale również właśnie historię. Na pewnym etapie Baby poznaje piękną kelnerkę, z którą pragnie się związać i uciec od przestępczego życia i na przestrzeni filmu obserwujemy przemianę protagonisty. Do tak wyrazistego filmu potrzebna była też wyrazista obsada, tak więc u boku Elgorta występują takie tuzy jak John Hamm, John Bernthal czy Jamie Foxx, który gra tutaj głównego antagonistę w filmie. No i mamy cały zestaw starych przebojów, bardziej bądź mniej znanych. Na ścieżce dźwiękowej znalazła się chociażby kompozycja Davida McCalluma pod tytułem The Edge, którą fani hip-hopu mogą kojarzyć z pewnego bardzo znanego przeboju z lat 90. Rzućcie uchem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy.

0: weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. W rytmie lata.

Taylor Dane, Tell It To My Heart. 22 minuty po 15 w Radiu Bonton. Reklama dźwignią handlu, jak mówią. Dość kreatywnie podszedł do tego mały Szymonek z Warszawy, który choruje na zespół powolnego zaniku mięśni. Zaczął sprzedawać lemoniadę pod Pałacem Kultury i Nauki, żeby zebrać na swoje leczenie, i już rozdał 100 litrów. Ostatnio serwował lemoniadę o smakach mandarynki i wiśni, akurat z okazji ponownego zajścia się mandaryny z Michałem Wiśniewskim. Props za kreatywność, props za wspieranie też dla tych wszystkich, którzy go wsparli. To się zawsze szanuje, czy to w Warszawie, czy to w Chełmie. U nas też jest przecież Szymonek, który na tą samą przypadłość choruje. A skoro mowa już o tym, co u nas, przed nami serwis Radia Bonton o 15.30.

0: To...
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Dorohusku udaremnili przemyt 3,5 tysiąca podrabianych opakowań ze znakiem znanej marki kawy. Paczki z nielegalnym towarem znajdowały się w kabinie ciężarówki, którą celnicy wytypowali do szczegółowej kontroli. Przesłuchany kierowca szybko wyłożył kawę na ławę i przyznał, że pakunki miał przewieźć do Warszawy, za co dostał 450 zł. Śledczy nie mają wątpliwości, puste opakowania bez wymaganych atestów sterylności miały posłużyć do wprowadzenia na rynek fałszywego towaru. Przedstawiciele znanej marki potwierdzili już, że ich logo zostało użyte bezprawnie. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne skarbowe, a na poczet grożącej mu kary zabezpieczono 1500 zł. Ustalenia w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Decyzja Stolicy Apostolskiej zapadła i Matka Boża Chełmska została oficjalnie zatwierdzona jako patronka Chełma. Dekret Watykańskiej Dykasterii do spraw dyscypliny

0: Dyscypliny i Kultu Bożego trafił dziś na ręce prezydenta miasta Jakuba Banaszka. Dokument przekazał kustosz chełmskiego sanktuarium ksiądz Andrzej Sternik. To zwieńczenie kanonicznej procedury oraz marcowej uchwały chełmskich radnych. Przypomnijmy, samorząd przyjął wówczas stanowisko popierające tę inicjatywę, podkreślając wielowiekową rolę kultu w budowaniu lokalnej tożsamości. Za przyjęciem deklaracji poparcia zagłosowało 12 radnych, głównie z PiSu, Chełmian oraz jedna radna niezależna. Nikt nie był przeciw, jednak aż 9 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 nie wzięło udziału w głosowaniu. 2 radnych było w tym czasie nieobecnych. Niektórzy radni argumentowali swoją decyzję tym, że kwestia ustanowienia patrona miasta dotyczy strefy religijnej i nie leży w kompetencjach świeckiego samorządu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W najbliższy poniedziałek minął 2 miesiące od wejścia w życie przepisów ograniczających możliwość redukowania punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, w tym za wszystkie przekroczenia prędkości. Tuż przed zmianami wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywały oblężenia. Po nich w zajęciach frekwencja jest już znacznie mniejsza. Ośrodek w Chełmie wyszedł naprzeciw kierowcom, którzy chcieli pozbyć się z kąt kilku oczek, o czym mówi dyrektor Mariusz Ostrowski.
2: Na naszej stronie internetowej pojawił się wykaz naruszeń popełnionych przez osoby uprawnione do kierowania pojazdami silnikowymi i na zielono zaznaczyliśmy takie elementy, za które można zbić punkty karne, o 6 punktów karnych. Zmniejszyła się nam liczba niestety po 3 czerwca osób przystępujących do tego kursu reedukacyjnego punkty karne, bo do tej pory do 3 czerwca średnio miesięcznie około 40-50 osób redukowało punkty karne, natomiast po 3 czerwca jest to tylko 10 osób w skali miesiąca, a więc nie jest to duża liczba.
0: Kursy reedukacyjne w chełmskim Wordzie odbywają się raz w miesiącu, natomiast każdy kierowca może z nich skorzystać raz na pół roku. 34 osoby, w tym 5 po raz pierwszy, oddało krew podczas akcji N19 Krwiodawcy Mundurowi Miasta Chełm, prowadzonej przez nadburzański oddział klubu honorowych dawców krwi Legion. W sumie przełożyło się to na blisko 15,5 litra życiodajnego płynu, który zasilił rezerwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Kolejną akcję, również skierowaną do służb mundurowych i osób cywilnych, klub Legion poprowadzi 19 sierpnia, także w siedzibie przy ulicy Szpitalnej w Chełmie.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Camila Cabello, Young Thug, Havana. Za chwilę o tym, gdzie w Chełmie i nie tylko, gdzie jechać i gdzie nie jechać. Radionawigacja czeka nas w rytmie lata. Ja akurat ani nie jeżdżę, ani nie latam, ale mogę powiedzieć, że czy to w powietrzu, samochodem, pieszo, na kolei, nad jeziorkiem, w każdych okolicznościach, jak jechać, plażować, iść, podróżować. To z radiem Bonton, kochani. Przed nami jeszcze parę minut i wybije 16. Beaches, You Win Again. Jeszcze jeden kawałek przed wiadomościami drogowymi. Taki o tym, że jak czymś jeździć, to takim czymś, co wydaje wu-tu-tu-tu-tu-tu. Bo się Suprą nazywa kawałek. I to Daria Zawiałow z Taco Hemingway. Mam nadzieję, że humory wam też dopisują.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Robocza część środy ma się ku końcowi, ale z racji tego, że mamy wakacje, to ruch na części ulic jest mniejszy. Więcej aut można się spodziewać na Lubelskiej, szczególnie kiedy będziemy mieli pecha do zamkniętego przejazdu kolejowego. Prace drogowe prowadzone są na ulicy Przemysłowej, ale za to od pewnego czasu można już korzystać z nowej nawierzchni na ulicy Kilińskiego. To informacja dla tych, którzy dawno przemieszczali się tamtą częścią miasta.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje.

0: tylko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Reklama. W rytmie lata.

Kochani, uważajcie na telefony od ludzi, którzy podają się za pocztowców, policjantów, którzy dzwonią do was po kasę, bo pod nich teraz się podszywają różni oszukiści, tacy kombinatorzy, chcą od was pieniądze wyłudzić. Ostatnio odnotowano od nich telefony, próby udane, nieudane, w naszej okolicy także, więc przeczytajcie artykuł na supertydzień.pl, by pozostać czujnym. My w Radio Bonton też mamy dla was bieżące informacje z regionu, najnowsze po 16:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. I zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop.

0: Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama. Mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
3: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
2: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
4: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
2: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
5: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, w takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
2: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiego czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca. Błysk będzie trwał mniej niż sekundę.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Jeżeli chodzi o to, jak jest na dworze, 24 stopnie. Od tego momentu temperatura będzie tylko spadać. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza dobra. Tak odchylam głowę. Może być słychać, że gdzieś mówię skądś tam z dystansu. Patrzę, czy są chmury. Chmur jest taka... No.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Wszystkim bałwanom życzymy dużo zdrowia i miłości. Dzisiaj swoje imieniny ma Olaf. Najlepszego także dla Marty i Eugeniusza, a od całej redakcji Radia Bonton. Janek Zieliński z tej strony, jeszcze do 17 jestem z wami w rytmie lata, a przed nami wieści prosto z lokalnych plaż, mat i boisk i torów, ale mamy też informacje o pieniądzach zatrzymujących się na naszych przejściach granicznych. No i dużo dobrej muzy. Fiction Factory.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi.

0: bardzo tym.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Radio Bonton w rytmie lata, to i plaża, za chwilę lokalny sport. Marcin Petruk ma dla Was podsumowanie turnieju mixtów w siatkówce plażowej, który odbył się w Leśniowicach. Także odbijam piłkę w Waszą stronę i mam nadzieję, że ją przyjmiecie. Serwis sportowy już o 16.30.

i wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Hełm.pl. Odwiedź biuro Chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce w

0: wieczorne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
2: Reklama.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się oficjalna prezentacja trzecioligowego zespołu Chełmianki. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Zapowiada dyrektor sportowy klubu Wojciech Wójcik.
4: To doskonała okazja do tego, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, porozmawiać zarówno z przedstawicielami klubu, zarówno z zawodnikami, jak i ze sztabem szkoleniowym, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat tego, co przed nami w najbliższym sezonie, jak będzie wyglądała kadra, jacy zawodnicy w tej kadrze się znajdą, bo na dzień dzisiejszy kadra jeszcze nie jest w 100% zamknięta. Pracujemy nad kolejnymi ruchami, które myślę, że w najbliższych dniach, w najbliższym czasie się zmaterializują. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane oficjalne koszulki meczowe, zarówno domowe, jak i wyjazdowe.
3: Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego już w weekend rozpocznie walkę o punkty i awans, inaugurując to wyjazdowym spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów. 39 osób rywalizowało ze sobą przed tarczami Baru Miś podczas trzeciego turnieju letniego Grand Prix Steel Dart Chełm. Zgodnie z tradycją zmagania rozegrały się w formule 301 Double Out, a w finale mierzyli się ze sobą Grzegorz Bondaruk i Marcin Oleszczuk. Mówił Łukasz Duczmal.
5: Grzegorz zagrał koncertowo, był lepszy w każdym aspekcie i nie dał szans rywalowi w przekonującym stylu, wygrywając finałową potyczkę 5-1. Świetny powrót pod nasze tarcze po chwilowej nieobecności. Następnego dnia Bondi potwierdził swoją świetną dyspozycję, wygrywając mocno obsadzony turniej w Kusynnem. To nie koniec dobrych wieści. Na wyjeździe w Zamościu trzeci turniej z rzędu na tamtejszych tarciach wygrał Jarosław Nowosad. Świetna forma, panowie. Wszystko to cieszy przed zbliżającymi się deblowymi mistrzostwami w Puławach i Pucharem Polski w Zamościu.
3: Czwarty turniej letniego Grand Prix rozegra się natomiast w najbliższy piątek. Początek o godzinie 18:00. 15 par wzięło udział w turnieju mixtów nad Zalewem Maczuły zorganizowanym przez KS Astra Leśniowice oraz Urząd Gminy Leśniowice. Łącznie rozegrano 30 spotkań, a klasyfikację końcową podsumowuje prezes Astry Jacek Stańkowski.
6: Po zwycięstwo końcowe sięgnęli Paulina Staniukiewicz i Piotr Koza. Drugie miejsce wywalczyli Monika Wypych i Krzysztof Wypych, a na trzecim miejscu rywalizację zakończyli Magdalena Semeniuk i Kamil Nafalski. Dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za udział w turnieju. Już dziś zapraszam na kolejne sportowe emocje, bo już 9 sierpnia nad naszym Zalewem Maczuły odbędzie się turniej siatkówki plażowej kobiet.
3: Szczegóły tego turnieju wkrótce pojawią się na profilu Astra Leśniowice na Facebooku. Jeszcze kilka dni zostało, aby zapisać się do 10 edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który 8 sierpnia odbędzie się na terenie gminy Dorochusk. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, 10-kilometrowy cross bez przeszkód, a także bieg dla dzieci. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Nie zmieniamy dyscypliny. Sekcja biegowa ruchu Izbica przygotowuje się do organizacji wydarzenia, które będzie kolejnym elementem świętowanego w tym roku stulecia istnienia klubu. W pierwszy weekend września planuje przeprowadzić dobowy bieg, który będzie nosił nazwę Widmo. O szczegółach Paweł Zieliński.
7: To będzie bieg jubileuszowy, ale będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich coś przypomnieć. Trasa biegu będzie przebiegała przez wieś Widmo, której praktycznie już nie ma, został tam jeden mieszkaniec, przez fabrykę Widmo, czyli Kinkiernię Izbicką. Teren po wyrobisku też już jest nieużytkowany, chcemy pokazać ten element. No i Izbica w Polsce znana jest z domu, który straszy, więc do tego też chcemy nawiązać. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego.
3: Podczas biegu uczestnicy będą pokonywali 8-kilometrową pętlę, a zwycięży ten, kto w sumie pokona największy dystans w ciągu doby lub pozostanie ostatni na trasie.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint.

Ponad 2 miliony złotych zatrzymano na naszej granicy i to tylko w drugim kwartale tego roku. Jak informuje Super Tydzień, służba celno-skarbowa zgarnęła łącznie 2 miliony 400 tysięcy złotych w gotówce od podróżnych, którzy próbowali tę kasę przemycić, świadomie lub nieświadomie, tak czy tak. Za takie występki grożą surowe kary. Już Super Tydzień na swojej stronie opisał cały proces. My natomiast w Radiu Bonton powoli, acz nieubłaganie, zbliżamy się do 17:00.

0: razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jan-Szpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jan-Szpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

trochę satysfakcji na koniec. Calvin Harris, Jazzy to za nami. Jeszcze 7 minut do 17. To oznacza, że ja się już zawijam. Dziękuję wam za dzisiaj, za to popołudnie w rytmie lata. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia ponownie jutro o 12 w Radiu Bonton. A póki co życzę wam miłego wieczorku.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
2: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

0: 3-miesięczny areszt dla podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców. Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili. Michał Pierzchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27 i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
1: Tomasz M.

0: złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
1: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
3: I jest to choroba śmiertelna.
2: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
1: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
4: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
1: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że dwa kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób, również grochy, fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich, śledzi, chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 37 kierowców zostało ukaranych za przekroczenie prędkości podczas akcji Prędkość prowadzonej przez krasnostawskich policjantów. Trzech spośród tych amatorów szybkiej jazdy pożegnało się z uprawnieniami na dłużej. Gmina Wierzbica pyta mieszkańców o zadanie w sprawie usług społecznych. Jak ma wyglądać opieka nad seniorami i wsparcie dla rodzin w gminie Wierzbica? Samorząd rozpoczął konsultacje społeczne kluczowego dokumentu, który wyznaczy kierunki pomocy na najbliższe lata. Dmuchańce, wielkie klocki, animacje, robot, bańki mydlane i finałowy festiwal kolorów. Takie atrakcje czekają na uczestników wydarzenia Chełmiś i kolory miasta. Rodzinny piknik odbędzie się 2 sierpnia przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Więcej usłyszycie w wiadomościach o 17.30.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Jutro upalnie do 36 stopni na zachodzie, w centrum 31, na północnym wschodzie 26 stopni. Niebo bezchmurne albo z zachmurzeniem małym. Nigdzie jutro nie powinno padać.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam na półmetku tygodnia. Odpalamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, co działo się 29 lipca. Zaczynamy w roku 1953. Na świat przyszedł Geddy Lee, wokalista, basista i klawiszowiec legendarnej kanadyjskiej grupy Rush. Geddy kończy dziś 73 lata. To jego charakterystyczny głos i wirtuozerska gra na basie napędzały takie rockowe hity jak Tom Sawyer czy Closer to the Heart. W kalendarzu zapisujemy rok 1981. Dokładnie 45 lat temu w Londynie odbył się ślub stulecia. Książę Karol poślubił Dianę Spencer, a wydarzenie to na żywo oglądały w telewizji 750 milionów ludzi na całym świecie. W wydarzeniu towarzyszy

wypuściła wtedy singiel Just Like a Pill z przełomowego albumu Misunderstood, oparty na potężnym pop-rockowym brzmieniu, chwytliwym refrenie i zadziornym wokalu. Utwór przyniósł artystce jej pierwszy w karierze numer jeden na oficjalnej liście w Wielkiej Brytanii. Ten numer do dziś brzmi z ogromną energią i idealnie przełamuje środowy spadek formy na 104,9 FM. Zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum i wjeżdżamy na antenę z niesamowitym pazurem. Czas na piosenkę, którą zna każdy. Przed nami Pink i Just Like a Pill.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet.

0: Met. Chełm. Obłońska 9. Telefon 82 563 90 74. Zadzwoń. Zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Reklama.
9: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 37 kierowców zostało ukaranych za przekroczenie prędkości podczas akcji Prędkość prowadzonej przez krasnostawskich policjantów. Trzech spośród tych amatorów szybkiej jazdy pożegnało się z uprawnieniami na dłużej. Najbardziej nieodpowiedzialny okazał się 34-latek, który w terenie zabudowanym gnał Volkswagenem aż 111 km na godzinę. Z racji tego, że dopuścił się tego w warunkach recydywy, został ukarany mandatem w wysokości aż 4000 zł. Uprawnienia do kierowania stracili również 50-letni kierujący BMW, który pędził przez obszar zabudowany z prędkością 114 km na godzinę oraz 30-letni kierowca Opla jadący z prędkością 111 km na godzinę. W piątek nad zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się wydarzenie pod hasłem Bezpieczne Maczuły.
10: To akcja, która ma na celu popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie, zwłaszcza nad wodą podczas letniego wypoczynku oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Główne cele akcji to

0: Nauka zasad bezpieczeństwa nad wodą i promowanie zdrowego, aktywnego wypoczynku, pokazy oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznanie uczestników z pracą i wyposażeniem służb ratowniczych, OSP, Policji, Ratownictwa Wodnego oraz edukacja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i właściwych postaw w obliczu zagrożeń.
1: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. A co znalazło się w programie?
0: Pokazy ratownictwa wodnego oraz otwarta dla chętnych nauka pływania, prezentacje profesjonalnego sprzętu i pokazy przygotowane przez OSP Leśniowice, nauka udzielania pierwszej pomocy, bezpłatne przejażdżki łodzią motorową po zalewie dla uczestników, strefa świadomych wyborów z materiałami edukacyjnymi, jak również strefa dla dzieci, a w niej darmowe dmuchańce i zamki do skakania.
1: Spotkanie nad zalewem to okazja, by połączyć letni wypoczynek z praktyczną nauką bezpiecznego zachowania nad wodą. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Gmina Wierzbica pyta mieszkańców o zdanie w sprawie usług społecznych. Jak ma wyglądać opieka nad seniorami i wsparcie dla rodzin w gminie Wierzbica? Samorząd rozpoczął konsultacje społeczne kluczowego dokumentu, który wyznaczy kierunki pomocy na najbliższe lata. To mieszkańcy mają zdecydować, jakie rozwiązania są im najbardziej potrzebne. Przygotowanie lokalnego planu rozwoju usług społecznych to reakcja na alarmujące dane demograficzne. W 2025 roku liczba mieszkańców gminy spadła o 120 osób, a liczba seniorów w wieku poprodukcyjnym wzrosła do blisko 1200. Głównym celem nowego planu na lata 2026-2031 jest tak zwana deinstytucjonalizacja. Oznacza to, że gmina chce postawić na pomoc świadczoną bezpośrednio w miejscu zamieszkania, a nie tylko w placówkach całodobowych. Wsparcie ma trafić do 5 grup – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin, a także osób w kryzysie psychicznym i bezdomności. Wójt Anna Flisiuk podkreśla, że gmina ma już solidną bazę, taką jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Klub Senior Plus. Ale to merytoryczne uwagi mieszkańców pozwolą stworzyć system najlepiej dopasowany do ich realizowanych potrzeb. Konsultacje potrwają do 5 sierpnia. Formularze można składać osobiście w Urzędzie Gminy i OPS-ie, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną. Projekt dokumentu jest dostępny na stronach internetowych samorządu. Dmuchańce, wielkie klocki, animacje, robot, bańki mydlane i finałowy festiwal kolorów. Takie atrakcje czekają na uczestników wydarzenia Chełmiś i kolory miasta. Rodzinny piknik odbędzie się 2 sierpnia przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do godziny 20. Na najmłodszych czekać będą 2 dmuchańce, strefa zabawy dużymi klockami oraz spotkanie z misiem i robotem. Przez 6 godzin animatorka będzie prowadziła gry, konkursy i zabawy ruchowe. W programie znajdą się również zajęcia plastyczne i manualne, zabawy integracyjne oraz puszczanie dużych baniek mydlanych. Nie zabraknie także piknikowych przekąsek. Dla uczestników przygotowane zostaną porcje grillowanej kiełbasy, popcorn oraz wata cukrowa. Najbardziej widowiskowy punkt programu rozpocznie się o godzinie 19. Wtedy uczestnicy wezmą udział w festiwalu kolorów. Wyrzucanie kolorowych proszków w powietrze ma być barwnym finałem całego wydarzenia.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły.

0: artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
1: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. Urlop.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
2: To jest Bonton Radio.

0: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
1: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
2: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
1: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
3: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz z Morawieckim.
1: Morawiecki pyta.

0: Pytany o takie scenariusze odpowiada zdecydowanie.
1: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
2: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy, a szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
3: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroshimie.
2: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc. W razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia, może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacja będzie święto bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
4: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
2: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
2: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisku, uważa Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
7: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości. Mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, i jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
6: UEFA w oświadczeniu napisała nawet o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dziś duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Ten drugi klub to Górnik Zabrzenia. O 20 podejmował Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Semedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
9: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
8: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
10: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach takie KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowane, z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
8: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orchus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
6: Na Lecha w trzeciej rundzie czeka Sabah Baku, a na Górnika Sturm Graz. Japonia i Słowenia awansowały do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych w fińskim Ningbo Japonia wygrała z Chinami 3-1, a Słowenia, która może być rywalem Polaków w półfinale, pokonała Turcję 3-0. Biało-czerwoni w ćwierćfinale zagrają jutro z Ukrainą, wcześniej USA zmierzą się z Włochami.
2: Dziś na termometrach od 20-21 stopni na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich, 25 w centrum, a nawet 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro jeszcze cieplej, prawie wszędzie już powyżej 30 stopni.

0: w centrum do 35, a na zachodzie 36.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
17: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
18: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
19: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W niedzielę w Pawłowie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Pawłowskiego pod hasłem Ginące Zawody, a więcej o idei wydarzenia opowie Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny.
3: No to już jest 24. edycja Jarmarku Pawłowskiego, czyli minęło ćwierć wieku praktycznie od pierwszego. Cieszymy się bardzo, że przez tyle lat udało nam się tutaj utrzymać uwagę mieszkańców gminy, powiatu, to województwa i nie tylko. Już mamy tutaj takie szerokie grono osób, które, że tak powiem, co roku nas tutaj odwiedzają pierwszą niedzielę sierpnia, żeby wspólnie z nami poświętować. Ten jarmark zrodził się jako taki pomysł na zachowanie tych tradycji miejscowości Pawłów. Te lata 90. powodował, że pewne tradycyjne zawody rękodzieła traciły w jakiś sposób na znaczeniu, wchodziły nowe wyroby, większa dominacja przemysłu. Natomiast jeżeli chodzi o wyroby rękodzielnicze, one tutaj w jakiś sposób były w schyłkowym okresie. Także tutaj spotykałem się z garncarzami, bednarzami z Pawłowa. Oni wyrażali taki żal, że wyroby w jakiś sposób tracą na znaczeniu, także te nie tylko użytkowym, ale także artystycznym. I taki zrobił się pomysł, ażeby, że tak powiem, próbować ewentualnie to zachować. I te jarmarki pawłowskie, one właśnie są pod kątem tutaj pokazania współczesności, że kiedyś tutaj były wytwarzane ręcznie różne wyroby, które służyły to jako wyroby do użytku codziennego, bez których na przykład gospodyni domowe czy ewentualnie gospodarstwa, także rolnicy nie mogli, że to powiem, funkcjonować, bo one były na co dzień użytkowane. Były takie zawody, które były ważne dla społeczności tutaj lokalnych, korzystających ewentualnie z ich wyrobów, czyli to garncarze, bednarze, tkacze i tak dalej. I przez te 24 edycje udało nam się zgromadzić szerokie grono, że twórców, którzy do nas tutaj przyjeżdżają, bardzo

0: Serdecznie zapraszamy wszystkich do Pawłowa 2 sierpnia już od godzin porannych.
1: Dziedzictwo regionalne i tradycja to dwa elementy, o które trzeba dbać. Dlatego teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
2: Dzień dobry, witam w audycji Bliżej Kultury, tradycje i smaki regionu. W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie przy ulicy Reformackiej w ramach tegorocznych spotkań z kulturą żydowską mieszkańcy miasta i zaproszeni goście odkrywali sekrety kuchni dawnych sąsiadów. W powietrzu unosił się zapach drożdży i słodkiej kruszonki. Wspólnie uczyliśmy się tradycyjnej sztuki zaplatania chałki i poznawaliśmy historię zapisaną w jej splotach. Chełm przez wieki był miastem trzech kultur, w których społeczność żydowska stanowiła ogromną część mieszkańców. Choć dawny świat chełmskich sztetli przeminął, pamięć o nich powraca również poprzez smaki. O szabacie i roli, jaką odgrywa chałka podczas tego ważnego święta, opowiada Dorota Bida z Muzeum Ziemi Chełmskiej.
3: Szabat należy do najważniejszych świąt w tradycji żydowskiej, chociaż nie należy do cyklu rocznego, bo szabat Żydzi obchodzili i wciąż obchodzą w cyklu tygodniowym i związany jest z kreacją świata. Pochodzi oczywiście z Biblii, kiedy Bóg stwarzał świat przez 6 dni, no to tego 7 dnia odpoczywał. Na górze Synaj, gdy Mojżesz otrzymywał tablicę z przekazaniami, dostał również w pakiecie nakaz przestrzegania szabatu. I ten szabat charakteryzuje się wieloma zakazami, ale też ma swoje nieodłączne elementy takie charakterystyczne, które są niezmienne chyba od zawsze, chociaż wiele łączy się tak z tradycją różnych ugrupowań żydowskich. To jest tak przygotowanie kolacji szabatowej, której nieodłącznymi elementami są świece, jest wino i oczywiście jest chałka. Samo słowo chałka nie funkcjonuje w języku hebrajskim. W języku hebrajskim funkcjonuje słowo hala. I hala wcale nie oznacza tego chleba plecionego, który my znamy nie tylko ze stołów żydowskich, ale z naszych polskich piekarni. Oznacza ono cząstkę, którą wydziela się z przygotowanego ciasta na chałę. Związane to jest z czasami biblijnymi, kiedy składano określoną ilość ofiary właśnie w czasach, kiedy funkcjonowała świątynia. I na pamiątkę tego kobiety żydowskie, przygotowując chałkę, oddzielają tą część, błogosławią ją, tego się nie je, ta część zostaje zazwyczaj spalona i to po prostu oznacza, z języka hebrajskiego oznacza to halla. I potocznie przyjęło się właśnie mówić na to pieczywo, które już przygotowuje się, tak, według receptu żydowskiego, czyli zazwyczaj jest to pieczywo, które jest przygotowywane w tym nurcie parwe, bo zasady koszerności są ściśle związane z szabatem, ściśle są związane z kolacją szabatową. I to ciasto na chałę zazwyczaj nie jest wykonywane z użyciem produktów mlecznych. Jest tutaj bardzo dobry skład, bo tak według zasad koszerności nie wolno łączyć nabiału z mięsem i gdy pojawia się na kolacji szabatowej na przykład kurczak, to już taka chała wykonana na bazie mleka czy na bazie masła, już tutaj będzie komplikowała sytuację, bo trzeba będzie właśnie odpowiednią ilość czasu odczekać, żeby móc ją zjeść. Ale kolejność jest taka, że kobieta zapala świecę, błogosławi świecę, później następuje kidusz, czyli błogosławieństwo wina, a później błogosławieństwo chleba. Tak zaczyna się cała kolacja szabatowa.
2: O rytuale pieczenia szabatowego chleba opowiada nam Michał Kowalik z działu etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej.
4: Chałka symbolizuje dwie porcje manny, które zostały zesłane z nieba dla Izraelitów. Natomiast gdzie chałka była wykorzystywana? Przede wszystkim przy wszelkiego rodzaju świętach. Szabat to jest takie najbardziej, powiedzmy, oczywiste, gdzie ta chałka się znajdowała. Natomiast ona towarzyszyła też oczywiście innym świętom, więc na przykład z obchodem Nowego Roku, świętu namiotów, i wszelkim innym żydowskim świętom. Natomiast jest taka różnica, że każde święto miało tak jakby swoją charakterystyczną chałkę. Mogły to być chałki na przykład właśnie takie plecione, ale nie każda chałka była podłużna. Na przykład na Nowy Rok chałkę pieczono w postaci takiego kręgu, czyli też robiono plecionkę,

0: i z niej po prostu zawijano rodzaj takiej, powiedzmy, okrągłej, dużej bułki. Były też na przykład chałki w kształcie dłoni czy skrzydeł. Też pojawiały się na przykład chałki w kształcie drabiny czy w kształcie tablic z 10 przykazaniami. To oczywiście było zależne od tego, jaka była tradycja i w danym domu, w danej społeczności, bo tak jak wiemy, społeczność żydowska, ona była bardzo różnorodna, byli i Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy. Jest jeszcze dużo innych grup, ale to takie dwie najważniejsze, więc oni też oczywiście mieli swoje takie charakterystyczne tradycje.
1: Przechodzimy teraz do praktyki.
0: To jest ciasto drożdżowe, mąki pszennej z dodatkiem jajek, cukru, drożdży i masła. Dzisiaj bez mleka na wodzie. Ciasto jest oczywiście wyrobione, przygotowane tak, żeby już nam wyrosło, więc ono już wstępnie podwoiło swoją objętość. Jak zrobimy chałki, będziemy czekać chwilę, żeby one wyrosły i będziemy je wkładać do pieca. Ciasto bardzo szybko rośnie, dlatego taka właśnie receptura. Chałkę będziemy zaplatać z 4 części. Jeżeli ktoś chce, może zaplatać oczywiście z 3. Na przykład dużą chałkę, to możemy robić ją z 6 warkoczy, czy na przykład z 8-9. Jeżeli mamy z takiej porcji, którą dałem, to niech te wałeczki mają tak około 30 cm.
1: Sale przy Reformackiej wypełniły się stolnicami. Przede mną 4 pasma lśniącego, wyrośniętego ciasta drożdżowego. Muszę przyznać, że poprawne zaplecenie warkocza to nie lada sztuka. Zobaczmy, jak radzą sobie z tym hełmianie.
2: Na razie jestem jeszcze w powijakach, więc staram się technikę właściwą uchwycić i mam nadzieję, że przyniesie to właściwe rezultaty.
3: I dzisiaj poszłam tak lekko na łatwiznę, bo mój warkocz się składa z takich 3 tradycyjnych kłosów, ale koleżanka ma z 4, to już jest troszeczkę trudniejsze.
4: Dla mnie jest bardzo trudne, bo ja, no niestety ja się z pieczywem nie lubię ze względu różnych alergii pokarmowych. Ale to będzie pyszne, nie robię tego dla siebie, będzie dla przyjaciela.
1: Warsztaty powoli dobiegają końca, a pierwsze bochenki opuściły już rozgrzane piece kuchni zespołu szkół gastronomicznych. Wyglądają naprawdę wspaniale. Są rumiane, błyszczące i obficie posypane kruszonką. Festiwal organizowany przez Muzeum Ziemi Chełmskiej po raz kolejny udowodnił, że kultura i wspólny stół potrafią w piękny sposób łączyć pokolenia i przypomnieć o wspólnych lokalnych korzeniach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku programu Bliżej Kultury. Audycję prowadziła Wanda Jaroszczuk.
5: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
7: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
9: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
10: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
11: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie

0: Idealnie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
1: Mieliśmy indie folk z lat 2000 w tej odsłonie nowoczesnej, można rzec. Tym razem mam dla was albumy, które uderzają w nuty soft rockowe, pop rockowe z przełomu lat 60. i 70. Jeżeli lubicie Fleetwood Mac, to ten album kieruje do was. To jest The Clearing od Wolf Alice. Mówimy tutaj o brytyjskiej formacji, która na scenie jest od roku 2010 i mniej więcej do 2025 głównie była znana z brzmienia alt-rockowego, zahaczającego o dream pop, co najlepiej słychać w ich największym hicie Don't Lead the Kisses. Tych dźwięków trzymali się przez wiele lat, tworząc w tym mieszanym nurcie trzy albumy, ale przy okazji ich nowego fonograficznego kontraktu z RCA Records w okolicach 2025 roku stwierdzili, że pora na zmianę. Tym razem wzięli dużo inspiracji z Fleetwood Mac właśnie i zaczęli robić The Clearing. Album, który miał dostarczyć słuchaczowi nie dość, że takie lekkie, bardziej organiczne brzmienia, to jeszcze miał dać poczucie takiej, jakby to powiedzieć, jasności umysłu. Momentu, kiedy człowiek czuje się wolny od różnych myśli i znajduje spokój. No i to też udało się zespołowi osiągnąć w ich zeszłorocznym krążku. Jest tutaj zarówno trochę ironicznie, jak i podniośle, ale i lekko. Jednocześnie to jest taka cienka linia balansu, którą na The Clearing można usłyszeć. Jest to zasługa m.in. producenta, z którym Wolf Alice tutaj współpracowało, czyli Grega Christina, człowieka odpowiedzialnego za sukces ostatnich dwóch albumów Adele. Jeżeli macie ochotę posłuchać czegoś, co da wam poczucie, nazwijmy to, biegania boso po łące, jakkolwiek utopijnie to nie brzmi, polecam wam sięgnąć po ten krążek, a wspomniane uczucia według mnie najlepiej oddaje ten kawałek. Przed wami Wolf Alice w utworze White Horses.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych

0: następnych godzin mycia. Zadzwonię 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza.

0: zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama. 104,9 Bonton Radio.

0: je bois mon verre devant Café de Paris. Oui, c'est ça.
1: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją.

0: Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
1: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
0: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
2: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Dostaną od nas solidne baty. Groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
0: Niespełna 1000 głosów zabrakło, by zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem, a jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
3: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii i Szpitalu Miejskim w Bielsku Białej realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
4: Radio Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech rozpoczyna mecze z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu w starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabach Baku, a na Zabrzan Sturm Graz. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majsza, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze. I obydwoje pokonali wyrzutowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i w Montrealu. No, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
6: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna ósmego na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem trzecim Taylorem Fritzem.
7: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
6: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fremch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Anny jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linet, która teraz czeka na turniej w Toronto.
8: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
6: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
5: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski. O ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Nasz zespół na parkiet wyjdzie o 13.30 wcześniej, bo już o 9.00 rozpocznie się ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. I jeszcze Formuła 1 na koniec, bo Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. ściganie na słynnej włoskiej

0: Dzisiaj już było gorąco, a jutro to dopiero będzie. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni, tylko na północnym wschodzie delikatnie poniżej 26-27, w centrum do 33, a na zachodzie Polski nawet 36. A to wszystko w cieniu, a będzie jutro pełne słońce.
1: Bonton Radio.

0: do.
1: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
12: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nilsponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
11: W programie

0: koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdk.hełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
7: Bonton Radio

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Jak ta

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon

0: Łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wener

0: Dermatolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
1: Reklama. Słuchacie Bonito.

0: Wraca palące słońce. Lekarze ostrzegają przed opalaniem. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ratownicy nie przerywają pracy. Łódź inwestuje w bezpieczeństwo miejskich żłobków. We wszystkich zainstalowano monitoring. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały i palące słońce. Przed nadmiernym opalaniem się ostrzegają lekarze. Zwłaszcza, że niektórzy z nas są szczególnie wrażliwi na promieniowanie słoneczne. To tak zwane fotouczulenie. Robimy się czerwoni, a skóra boli i swędzi jak przy mocnym poparzeniu słonecznym. Fotoalergia może mieć związek z przyjmowanymi lekami, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
1: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
0: Fotouczulające mogą być niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Niezależnie od tego, czy mamy alergię, czy nie, warto pamiętać, że opalanie się bez kremu z filtrem jest rakotwórcze. 27, czyli w ostatnią niedzielę września, odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Taką datę

0: Kazał dziś premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wczoraj sąd apelacyjny potwierdził, że było ono wiążące. Japonia dochodzi do siebie po trzęsieniu ziemi. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy i szukają zaginionych. Do kataklizmu doszło w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Zginęło 13 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Epicentrum znajdowało się blisko terenów zamieszkałych, mówi geofizyk profesor Stanisław Lasocki z Polskiej Akademii Nauk.
1: Jeżeli silne trzęsienie ziemi znajduje się w rejonach odległych, to stosunkowo wpływ na to, co się dzieje z zabudową, co się dzieje z ludźmi, jest niewielki. Natomiast tu w tym przypadku, w przypadku tego Kumamoto, było to położone blisko i potencjalny wpływ jest duży.
0: 40 tysięcy domów w Japonii nie ma prądu, a 80 tysięcy nie ma wody. A teraz łódzkie żłobki. We wszystkich miejskich żłobkach zainstalowano monitoring. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Zamontowano też tak zwaną wirtualną granicę. Jeśli dziecko ją przekroczy, system zaalarmuje o tym opiekunów. To zmiany nie bez powodu. W ubiegłym roku małe dziecko uszło uwadze personelu i niepostrzeżenie opuściło żłobek. Skończyło się dobrze, zaopiekował się nim przypadkowy przechodzień. W Instytucie Lotnictwa częściej będą testowane technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny będzie sprawdzać wytrzymałość wynalazków. Polscy naukowcy nie będą już musieli wyjeżdżać na badania za granicę. Skorzysta na tym też bezpieczeństwo państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
2: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
0: Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Na koniec transfer polskiego piłkarza. Były bramkarz Legii Kacper Tobiasz będzie grać w Turcji. Podpisał 3-letni kontrakt z zespołem Gaziantep FK. Będzie więc tam dwóch naszych piłkarzy, bo w Gaziantepie gra już pomocnik Kacper Kozłowski. ...27 stopni jutro na Mazurach, 30 nad morzem, 31 do 33 w centrum, podobnie w górach, a na zachodzie Polski nawet 36. A to wszystko w cieniu, tego cienia nie będzie jutro za wiele. Pełne słońce, lekarze przypominają więc o kremach z filtrem.
3: Bonton Radio i wszystko gra.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
6: Dzień dobry, ja się nazywam Renata Madziara, jestem Polką, dolnoślązaczką, urodziłam się w Górach Sowich, z którym jestem bardzo mocno związana, bardzo doceniam to, że urodziłam się w domu rolników, że od dziecka miałam bliski kontakt z naturą, że znam różne rodzaje prac polowych, które mnie bardzo mocno ukształtowały. Jestem ogromnie wdzięczna moim rodzicom za wolność, którą mi jako dziecku dali. Mama nie była osobą nadmiernie kontrolującą to, co robię. Zresztą w tamtych czasach dzieci się nie pilnowało. I cudownie wspominam i zabawy w strumieniu, i wspinanie się na drzewa, i zabawy w stodole, i chodzenie po górach samodzielne, i rozpalanie ognisk, i zimowe zabawy na śniegu, i zajadanie sopli, bo przecież nie było czasu, żeby wrócić do domu na posiłek, czy żeby się nawet napić, więc garść śniegu w buzi, czy taki sopel z dachu ratował często naszą dziecięcą sytuację żywieniową, nawodnieniową. Więc ten bliski kontakt z naturą dawał mi też takie poczucie sprawczości. Ja uczyłam się takich kompetencji, które w dorosłym życiu bardzo mi się przydają i niekoniecznie w kontekście samej Tanzanii. Właśnie takie umiejętności podejmowania własnych decyzji, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Też rozwój fizyczny, psychiczny, jak najbardziej taki sposób życia funkcjonował. Zawodowo jestem przede wszystkim historykiem. Ukończyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie historii w Zakładzie Historii Śląska. Napisałam pracę doktorską, która została bardzo wysoko oceniona. Skończyłam też te

studia w gronie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w tamtym roku akademickim. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie było mi łatwo, bo po pierwsze nie miałam pleców, po drugie mieszkałam 70 km nadal w moich ukochanych Górach Sowich od miejsca moich studiów. I byłam już młodą mamą. Studia doktoranckie zaczynałam będąc mamą 2,5-letniego chłopca i będąc w 8 miesiącu ciąży z drugim synem. Na studia wróciłam z 2-tygodniowym dzieckiem 8 grudnia. I to do dzisiaj pamiętam, to zaskoczenie moich wykładowców i kolegów. Do dzisiaj jak wchodzę do instytutu, to słyszę, o, nasza matka Polka przyjechała w odwiedziny. Więc no, jestem z siebie bardzo dumna i właśnie to dziecięce trenowanie się w odpowiedzialności, zarządzaniu sobą w czasie i przestrzeni bardzo się przełożyło później właśnie na moje to doświadczenie zawodowe. Oprócz tego, że jestem historykiem, to w tych moich specjalizacjach zawodowych jestem i nauczycielem, i dokumentalistą konserwatorskim. Próbowałam pracować w zawodzie, natomiast bardzo szybko odkryłam, że z tego nie da się wyżyć. Po prostu mając rodzinę, zarobki, które proponuje nam dzisiaj państwo na stanowisku nauczyciela, zresztą trudno jest bardzo dostać pracę nauczyciela, kiedy ma się doktorat w lokalnych małych szkołach, no bo często dyrektorzy mają tutaj jakieś problemy ambicjonalne, ale też z uwagi na to DR przed nazwiskiem po prostu jesteśmy droższymi pracownikami, co w ekonomii małych gmin się po prostu bardzo często nie kalkuluje. To mnie skłoniło do tego, żebym rozpoczęła własną działalność gospodarczą i w 2012 roku takową założyłam. Pisałam wnioski o dotacje, pisałam wnioski dla organizacji pozarządowych, dla gmin, dla osób, które chciałyby rozpocząć własne działalności gospodarcze z różnych programów, które się wtedy pojawiały, ale także naukowo współpracowałam z IPN-em, pisałam między innymi hasła do Encyklopedii Solidarności, także drodzy państwo, możecie moje nazwisko znaleźć w różnych bibliotekach na terenie całego kraju. No ale dalej, właśnie ta moja praca nie pozwalała mi mieć takich pieniędzy, które pozwolą mi swobodnie żyć. A ja tą swobodę z dzieciństwa bardzo dobrze wspominałam. Trudno jest pogodzić się w naszej takiej dorosłej codzienności, kiedy mamy w głowie sporo marzeń, gdzie chcielibyśmy naszym dzieciom umożliwić dostęp do edukacji, do zobaczenia właśnie świata, do takiego bezpiecznego rozwoju i wzrostu, kiedy wynagrodzenie jest poniżej jakichkolwiek standardu, można powiedzieć. Ja też po doktoracie i po tym, jak właśnie ta firma rozwijała się wspaniale, ale nie przynosiła mi takich pieniędzy, jakie by mnie satysfakcjonowały. To wszystko spowodowało, że ja zatraciłam gdzieś siebie i zachorowałam na depresję. Ta depresja mnie na kilka miesięcy wycięła w ogóle z funkcjonowania. Mnie było trudno się pogodzić, że ja właśnie taka zorganizowana, pewna siebie, mająca kompetencje, umiejętności, łatwo nawiązująca kontakty, a cały czas miałam poczucie, że kręcę się w kółko i odbijam się od ściany i nie mam w ogóle możliwości na zmianę tego. Miałam takie poczucie utknięcia w małym, hermetycznym środowisku lokalnym, do którego nie potrafiłam wejść, nie potrafiłam postawić wódeczki. I wtedy przyszedł taki bardzo, w tym kryzysie przyszedł do mnie taka myśl, taki głos, że jeżeli ja będę odpowiedzialność za siebie zrzucała na innych ludzi, pozwalała wycenić moje kompetencje, moje umiejętności, moją wiedzę komuś innemu, to ja nigdy nie osiągnę tego, na czym mi zależy. Że jedyną osobą, za którą jestem odpowiedzialna, to jestem ja sama. Że skoro ja mam te swoje umiejętności, kompetencje, to dlaczego ja się ograniczam do miejsca, do ludzi? Przecież można poznać nowych ludzi, można się przeprowadzić. A my jesteśmy tak uczeni, że powinniśmy być w tym miejscu, gdzie jesteśmy, przyjmować to, co nam los syła z góry. No więc to była bardzo trudna dla mnie też droga, bo środowisko wokół mnie bardzo mocno krakało, że właśnie się nie

coraz częściej do moich rąk trafiały książki, z którymi wcześniej nigdy nie miałam do czynienia, które mówiły o właśnie samostanowieniu, o biznesie. Bardzo ciekawe pozycje, które pokazały mi, jak myśleć od strony biznesowej o życiu, jak sprzedać w dobrym słowa tego znaczeniu swoje kompetencje, umiejętności, jak być osobą nie do zatrzymania. Pamiętam taki tytuł książki Work Smart, Not Hard, pracuj mądrze, a nie ciężko, i to był taki o, czyli są inni ludzie, którzy też takie rzeczy podpowiadają i dają konkretne wskazówki, jak to zrobić. Ja zaczęłam te wskazówki wdrażać na różnych polach i szczęśliwie też na mojej drodze stanęła amerykańska firma, która dała mi wszystkie narzędzia do pracy, a nie oceniała mojego pochodzenia, moich dyplomów, tego, czy ja mam pieniądze, czy nie mam na start, czy jeżdżę Seicento, czy Mercedesem. Dla nich ważne było to, że ja podejmuję działanie i jeżeli to działanie jest skuteczne, to mnie za to po prostu nagradzali. I to było takie wow, że jest w końcu możliwość pracy. Nawet mieszkając w Górach Sowich, w małej miejscowości, ze słabym internetem, będąc mamą już wtedy trójki dzieci, z jakimś konkretnym bagażem doświadczeń, że ktoś nagle zaczyna docenić, mówić keep going, idź mocniej, bardziej świadomie, działaj, rozwijaj się, my ci dajemy narzędzia, no idź, nie próbuj, działaj, bo spróbuj, to się nic nie uda. Ty masz działać i robić konkretnie jakiś progres. Nieważne, czy zrobisz jeden krok, czy 50 dziennie, ale zrób. I to było na tyle motywujące, że pozwoliło mi rzeczywiście rozwinąć moje kompetencje i od ponad 9 lat zbudowałam zespoły, w których jest ponad 100 tysięcy klientów dzisiaj. W moich zespołach jest ponad 100 samodzielnych menedżerów, czyli liderów, osoby, które już zupełnie bez mojej pomocy świadomie budują swoją biznesową ścieżkę, więc wykorzystam moje kompetencje nauczycielskie. Nie wsparłam tylko siebie, ale także no, duże grono osób i mam ogromną satysfakcję widzieć, jak osoby rozkwitają, jak w małych miejscowościach na Podlasiu kobiety budują swoje niesamowite biznesy, bo to się rozrasta, bo te pieniądze, które zarabiamy, pozwalają nam robić inne rzeczy. No ale też u mnie przyszedł z okazji moich 40 urodzin kolejny taki moment, gdzie zatrzymałam się na chwilkę i tak pamiętam, jak się spodziewałam, że Sylwestra, no, że w tym roku w październiku będę świętowała te swoje 40 urodziny, to chciałam siebie nagrodzić, dać sobie coś, co było mi odbierane, ale też coś, co sobie sama świadomie odbierałam przez lata moich doświadczeń zawodowych. Bo jak się pisze doktorat z dwójką maleńkich dzieci, to się nie ma czasu na dyskoteki, tańczenie, spotkania ze znajomymi, zwłaszcza jak jeszcze się mieszka daleko od miasta, gdzie się samodzielnie prowadzi jeszcze ogródek, robi przetwory domowe,

myje się okna, gotuje się z dziećmi, nie kupuje się gotowców. I chciałam sobie później, tak samo jak w biznesie, bardzo mocno się zaangażowałam. Budowanie takiego biznesu wymagało 3-4 lat bardzo intensywnego działania, dużego rozwoju, dużej edukacji. No coś kosztem czegoś. Ja sobie wtedy mówiłam, że jak zdobędę pewną pozycję, pewne poczucie bezpieczeństwa finansowego, wolność finansową, to ja sobie właśnie dam tą nagrodę w postaci czasu. Czasu, który nam umyka. I był taki plan, że ja na te 40 urodziny zrealizuję swoje dziecięce marzenia, zobaczenie świata z takich pięknych albumów, które w domu było, cudów natury. Więc tam były i parki narodowe i w Europie, i poza Europą. I co ciekawe, nigdy na tej mojej liście marzeń nie było Afryki. Afryka, największy kontynent, ponad 50 państw. A ja jakieś tam małe wysepki gdzieś na końcu świata, ale nie afrykańskie, miałam na tej liście, miałam też atrakcje turystyczne, takie przyrodnicze, głównie w Europie. No a tej Afryki, tak jakby była białym szalem przykryta, po prostu nie było. I co się wtedy zadziało? Przyszedł taki wirus w koronie, który nas zatrzymał w miejscu. Powiedział, siedźcie w domu, załóżcie maseczki, nie wychylajcie się. Oj, bardzo mnie to uwierało, bardzo bolało, zabolało moje serce mocno. I zbieg okoliczności spowodował, że ktoś mi powiedział, ale Renata, są takie kierunki, gdzie można polecieć, gdzie nie ma takich obostrzeń. No i między innymi jest Zanzibar. Taką cudowną wyspą na wakacje idealną, a tam nie wymagają żadnych paszportów covidowych i tak dalej. No, wymarzona destynacja, więc tak nie za bardzo wiedziałam, że ten Zanzibar... Wiedziałam geograficznie, że to jest Afryka, ale jakby nie potrafiłam tego zrozumieć, że lecę do Afryki. Ja leciałam na 2-tygodniowy urlop z koleżanką w styczniu i jak wysiadłam z samolotu na Zanzibarze, brzydkim wtedy jeszcze bardzo, to był jakiś barak, krzaki, w śmieci wszędzie, ale poczułam energię miejsca. Jeszcze nie zdążyłam zobaczyć ludzi, po prostu ta abstrakcja zachowania tych ludzi, takie śmieszne dla nas, no dużo takich nawet związanych z COVID-em śmiesznych sytuacji, że nam sprawdzali temperaturę ciała telefonem komórkowym. To był pic na wodę, fotomontaż, tak? Jedyne, czego wymagano na lotnisku w Warszawie, to zaświadczenia, że jest negatywny wynik testu. Ja się śmiałam, że na Zanzibarze jakbyśmy mieli zaświadczenie od weterynarza, że nasz pies nie ma parwowirozy, jest tam słowo negatyw, to też byśmy wjechali, bo oni w ogóle tego nie sprawdzali, nie czytali, to było tylko takie pokazanie z daleka, śmignięcie przed oczami dokumentem załodze i jakby właśnie zeskanowanie czoła telefonem komórkowym, to pozwalało wjechać na teren Zanzibaru. I ten Zanzibar mnie zachwycił nawet nie kolorami właśnie, nawet nie ludźmi, bo na początku ja tak naprawdę nie widziałam tych ludzi. Przyjechaliśmy, byliśmy zmęczeni, weszliśmy na plażę, plaża była pusta, bo nie było turystów. W związku z tym, że nie było turystów, to też ten cały biznes turystyczny nie był rozkręcony. Ale energia miejsca, po prostu ja poczułam siebie tak, jakbym była w domu, jakbym wróciła do miejsca, gdzie moje ciało tą przestrzeń po prostu zna.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
7: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
8: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
7: O sobie.
8: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bon Ton. To było niesamowite, kiedy się wchodzi to uczucie wejść do ciepłego oceanu, który nie szarpie, nie wywraca, nie ma tych silnych takich noszeń, fali. Ten piasek jest przyjemny, delikatny, przepiękne kolory, które się pojawiały i na niebie, i na wodzie, które moją duszę koiły bardzo. I to było takie rozluźnienie, którego bardzo mi było potrzeba. I to był też taki czas zaplanowany, gdzie ja chciałam sobie powiedzieć: Renata, to jest właśnie ten czas, kiedy odbierasz sobie te wszystkie wczasy, na które nie pojechałaś, te wszystkie kolonie, na które cię rodzice nigdy nie wysłali, te wszystkie nagrody z okazji twoich jakichś osiągnięć, czy chociażby to, żeby się nagrodzić, że trzykrotnie zostałam mamą, bo wiecie, to tak często jak moi synowie obchodzą urodziny, to ja też oczekuję tego, że mnie zostaną złożone życzenia, bo synom podkreślam, że poniekąd jakby byłam zaangażowana w ten proces narodzin i chyba też mnie się coś od życia w związku z tym należy, że to nie tylko świętujemy ich dzień, ale to jest także moje święto. Zawsze ci moi synowie tak pociesznie podnoszą brwi, po czym no tak oczywiście mamusiu całują mnie w czoło, przytulają, dziękują, więc to jest takie nasze wspólne święto. I ja chciałam siebie sama nagrodzić. Od Zanzibaru do mojego domu w Tanzanii droga z jednej strony bliska, a z drugiej strony długa, bo bardzo spontaniczna, bardzo nieplanowana. Ja też w związku z COVID-em, no nikt nie miał żadnych planów, bo nie wiedzieliśmy, jak się sytuacja potoczy, więc wiedziałam już, że to podróżowanie nie będzie takie łatwe. I no wiedziałam, że jakoś będę musiała zmodyfikować na pewno tą moją podróżniczą mapę marzeń. Ale też jakby w tym momencie ona mi się zresetowała. Ja przestałam pamiętać, nawet dziś jakby się zastanawiam, co było na tej liście marzeń, nie wiem. Już nie pamiętam, to jest tak nieważne. A wtedy to były dla mnie kluczowe, istotne miejsca.

planowany. Ale kiedy wylądowałam na Zanzibarze i trafiałam na plażę, to było bardzo trudne, bo Masajowie, wojownicy, którzy tam przyjeżdżają do pracy, czym ja wtedy w ogóle nie wiedziałam, byli bardzo nachalni, bardzo męczący. Na tej plaży, na której ja się pojawiłam, z nowych przybyszów byłam tylko ja i moja koleżanka, czyli żadnego nowego turnusu ludzi. Ci ludzie wygłodniali tam 30 wojowników i co chwilę ktoś podchodził, no cześć, jak masz na imię, skąd jesteś, jak się masz, a zobacz, jak wygląda moja Biedronka, mój sklep, ale tylko popatrz, no ile razy można powiedzieć nie dziękuję, później albo jutro, no i, ale oni z uporem maniaka, więc mój poziom irytacji rósł z każdą kolejną osobą i ja już nie pamiętam, czy to był numer 30 czy 40, kiedy podszedł młody wojownik i próbował zagadnąć, to już bardzo mało dyplomatycznie, bardzo mało elegancko, z taką naprawdę dużą dawką energii. Powiedziałam mu po angielsku, że mam oczy, że widzę. Jakbym chciała, to bym na pewno podeszła, ale mam to naprawdę teraz głęboko w poważaniu, co on ma mi do zaproponowania i żeby się ode mnie odczepił. Więc on spokojnie, spokojnie. Tylko, że niestety w tym momencie moja koleżanka powiedziała, ależ oczywiście pokaż mi tę Biedronkę. Ja sobie pomyślałam, Boże, nie, tylko nie jakiś handelek tymi bransoletkami. I pamiętam, koleżanka mi powiedziała, Reniu, usiądź sobie spokojnie, twarzą do oceanu, patrz w ten ocean, ja już tam tych chłopaków poogarniam i popatrzę. I słyszę, że bardzo fajna rozmowa, że nie ma właśnie jakiegoś takiego już naciągania, ani wciskania, bardzo się tam śmieją, chichrają. I słyszę, że ta moja koleżanka mówi, no tak, to ja wezmę tą i tą bransoletkę, ale wiesz, przyjdź jutro, bo ja nie mam dzisiaj ze sobą pieniędzy. I ja sobie pomyślałam, o Boże, nie, jeszcze będę jutro z jakimś Masajem biegała. No na pewno, urlop marzeń. I zrobiłam sobie pierwsze selfie na Zanzibarze, tak pół twarzy, żeby zobaczyć, co tam z tyłu, z kim ona się umawia, bo już głupio mi było się odwrócić, jak przecież tego człowieka tam, och, jak lwica, prawie połknęłam. I on to wyczuł, ten Masaj, popatrzył się w kamerę i mam takie piękne selfie z połową mojej twarzy i z taką miną tego Masaja zaglądającą. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważny człowiek, dzięki któremu trafiłam później na ląd, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałam. Bo tak jak oni się domówili, na drugi dzień poszłyśmy odebrać te bransoletki praktycznie w tym samym miejscu, gdzie koleżanka je wybrała. Ten Masaj się nie pojawił, my żeśmy czekały ponad 2 godziny, co ponownie mój poziom irytacji, prawda, podniosło pod kokardkę. Ale później bardzo mi się na tej plaży zaczęło nudzić i miałam taką potrzebę zobaczenia wyspy. Zorientowałam się bardzo szybko, że nie mówią tam po angielsku lokalsi, że w wielu miejscach bywa niebezpiecznie, że naprawdę i Masajowie to mówili, że byli napadani i okradani, że nawet na plaży, jak się odejdzie kawałek dalej, to szum oceanu jest na tyle duży, że jak podejdą trzej panowie z maczetą, to po prostu zabiorą torebeczkę z telefonem, czy nawet jak ma się rower pożyczony, to po prostu z tym znikną. I też kobieta, od której wynajmowałam, też Renata, moja imienniczka, wynajmowałam wtedy pokój, też mówiła, słuchajcie, nie chodźcie w tamtą stronę, bo tam jest niebezpiecznie, tam jest niebezpiecznie, naprawdę nie kuście losu. Poprosiłam wtedy jeszcze inną Polkę, która mieszkała wtedy na Zanzibarze, o kontakt do kogoś bardzo poleconego, kto mógłby ze mną po prostu pojechać. Ja nie oczekuję, że ten ktoś będzie mi załatwiał cokolwiek, ale że ten ktoś będzie po prostu swoją fizycznością, obecnością dawał mi poczucie komfortu, bezpieczeństwa i w sytuacji, kiedy ludzie nie będą znali języka angielskiego, że też na ten w języku Swahili, że poprosi o to, na czym mi będzie w danym momencie zależało. I ta znajoma powiedziała, tak, oczywiście, wiesz, sąsiad mojego partnera ma tutaj na Zanzibarze bardzo fajną renomę, to jest bardzo grzeczny, bardzo miły chłopak, nie kombinuje, nie okrada, nie robi nic złego, to jest bardzo pozytywny człowiek, ja ci go polecam. Więc poprosiłam o spotkanie. Jakież było moje zdziwienie, jak po jakimś czasie wszedł właśnie ten Masaj, którego ja tak bardzo brzydko na tej plaży potraktowałam. Ten, jak chłopak wchodził i zobaczył, że to chodzi o rozmowę ze mną, też się zawahał, tak widziałam, że dużo go to kosztowało, żeby podjąć decyzję, żeby jednak się nie odwrócić na pięcie i nie odejść. Przystał na tą moją propozycję wspólnego zwiedzania Zanzibaru. Umówiliśmy się wtedy tak, że ja mu na koniec po tygodniu wypłacę umówioną sumę pieniędzy. Nie dopytywałam, dlaczego on chce tak na koniec, że nie chce na raty dniówek na przykład. No i w czasie tych wyjazdów bardzo sympatyczny, bardzo miły człowiek. Okazuje się, że był wtedy na tej plaży, kiedy ja tak na niego naskoczyłam prosto z komisariatu policji, gdzie był przetrzymywany przez 3 dni. Bez jedzenia, bez picia, gdzie był obrażany, gdzie został z tego komisariatu wypuszczony na kolanach z informacją z pleców z buszu, przyszedłeś to do buszu
uciekaj, tak, na kolanach, więc no takie...

bardzo trudne momenty. Był przez tych policjantów też okradziony, pozbawiony wielu narzędzi swojej pracy i bezpieczeństwa. Na plaży, kiedy usłyszał od koleżanki przyjść jutro, powiedział, nie ma problemu, a on nie jadł od 3 dni. Na drugi dzień on nas widział cały czas, był w pierwszej linii praktycznie krzaków przy brzegu oceanu, ale nie mógł wejść na plażę i ciągle nas zwodził, dlatego że na tej plaży była policja. Gdyby wszedł znowu, by go ta policja po prostu zaaresztowała. On wtedy nam tego nie powiedział. Więc zaczęła mi się pewna historia tworzyć zupełnie inna i losu tych chłopaków. Zaczęłam też dopytywać tej kobiety, która mi go zarekomendowała, jak to jest w ogóle właśnie z Masajami, kto to jest, jaka jest ich tutaj sytuacja. No, ona powtarzała to, że mają tutaj bardzo trudno, że są właśnie dyskryminowani bardzo i niezrozumiali, a są tutaj dlatego, że w domu jest głód i naprawdę oni w dużej większości nie przyjeżdżają, bo chcą. Oni przyjeżdżają, bo muszą. To jest ich ostatnia, jedyna deska ratunku często, żeby przetrwać. I pamiętam, jak 3 dnia czy 4 naszej podróży gdzieś tam wyszło, że Niangu, bo o nim mowa, bał się odebrać telefon od swojej mamy, której tak pięknie wcześniej opowiadał z miłością, tylko dlatego, że wiedział, że mama od tygodnia jest pozbawiona pieniędzy do życia i na wyzwania za nim z pytaniem, dziecko, chociaż wyślij kilka złotych na jedną porcję ryżu dla dzieci, czy mąki kukurydzianej, a on jeszcze tych pieniędzy nie miał, bo się ze mną umówił, że dostanie na koniec, bo taki miał plan, że jak zapłacę mu większą kwotę, to on kupi cały worek kukurydzy, czyli będzie to jedzenie na kilka tygodni dla jego najbliższej rodziny. I tak się wtedy potoczyło, że zrobiłam taką akcję krowy dla Masajów, odkupiłam od niego wszystkie te bransoletki, które chciał sprzedać i później się okazało, że także od wszystkich chłopaków z jego wioski i przez kilka dni sprzedałam je przez internet za taką kwotę, która pozwoliła wtedy kupić 14 krów. Dodam, że Niangu przez rok czasu pracy na Zanzibarze nie zarobił ani na jedną, więc to była ogromna fortuna. Z dnia na dzień, tak naprawdę z godziny na godzinę podjęłam decyzję, że ja nie mogę mu dać tych pieniędzy z kilku powodów. Po pierwsze, gdyby złapała go policja z taką sumą pieniędzy, okradną go. Po drugie, mogliby go wkręcić w jakąś kradzież inną i po prostu mógłby mieć bardzo duże kłopoty. Po trzecie, to jest bardzo sympatyczny chłopak, który z wszystkimi się dzielił tym, co miał. Wielokrotnie, jak jeździliśmy po Zanzibarze, to on mając wodę, widząc kogoś bardziej spragnionego, oddawał. Kupował kolbę kukurydzy, łamał ją na 3, zostawiał sobie jedną trzecią, 2 końcówki zawsze komuś oddawał. Kupował mięso, zawsze się ktoś do niego dosiadał. Nie był w stanie czegoś dojeść, to zawsze, wiem, że byłby w stanie to zjeść, ale zawsze się zjawił ktoś, z kim się każdym posiłkiem dzielił. Więc wiedziałam, że gdyby miał te pieniądze, to tak samo by zrobił i te pieniądze pooddawał komuś. No i czwarty powód, ludzie, którzy kupowali te bransoletki na krowy dla Masajów, chcieliby zobaczyć te krowy. Chłopak, który jest na Zanzibarze, no miałam wątpliwość, czy będzie w stanie mi zrobić te zdjęcie, czy mi te zdjęcie wyśle, więc po prostu jego poinformowałam, że jutro jedziemy do buszu kupować krowy. No na mapie widziałam, że trzeba popłynąć promem do Dar es Salaam i z Dar es Salaam nawigacja sugeruje 6,5 godziny jazdy. Więc myślałam, że pojadę, kupię krowy i wrócę, że to 2 dni. No okazało się, że zajęła nam ta podróż tam i z powrotem tydzień. To był piękny tydzień w moim życiu, na tyle piękny, że tak bardzo tęskniłam już za buszem, że kiedy wróciłam do Polski po tej pierwszej akcji po zakupieniu krów, że wytrzymałam w polskim domu niespełna 2 tygodnie. 6 marca postanowiłam, że zrobię sobie prezent na Dzień Kobiet. I kupiłam bilet lotniczy na 7 marca, czyli miałam mniej niż 24 godziny, żeby się spakować i dojechać na lotnisko w Warszawie, żeby 8 marca wylądować w Tanzanii, gdzie spędziłam miesiąc. Już bardzo świadomie, że chciałam właśnie być tam, na tamtej ziemi. Wtedy jeszcze nie wiedziałam tak bardzo, że chodzi mi o ten dom w buszu i o tamto miejsce, bo poleciałam jeszcze zwyczajowo znanym swoim szlakiem na Zanzibar. I 8 marca wylądowałam na Zanzibarze. Spotkałam się tam z Niangu i pamiętam 2 albo 3 dnia pobytu na Zanzibarze, na plaży. Powiedziałam do Niangu bardzo spontanicznie, bez planu, Niangu, zabierz mnie do domu. A on na mnie popatrzył, gdzie chcesz teraz do hotelu wrócić? Ja mówię, Niangu, ja chcę pojechać do Lesoid. I on był bardzo zdziwiony, bo mówi, przecież tu masz pościel białą, prysznic, tam w domu jest lepianka, tam nie ma podłogi, jest sklepisko, jest palenisko, robale, żyjemy ileś osób w tym domu. Ja mówię, wiem, bo ja tam byłam, zabierz mnie proszę do domu. I to była najpiękniejsza podróż, jaką mogłam sobie podarować na miesiąc właśnie do masajskiej takiej tradycyjnej bomy, gdzie naprawdę miałam możliwość usłyszenia siebie.

0: Zapraszam Państwa na drugą część, gdzie opowiem też, jak to się stało, że jestem tutaj u Państwa na Lubelszczyźnie, w gościach u mojej serdecznej przyjaciółki, którą poznałam dzięki internetowi i właśnie dzięki Tanzanii, a także opowiem Państwu, jak żyje się w tradycyjnej masajskiej bumie. Renata Madziara.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
3: Reklama. Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518-524-828.
3: Reklama. Bonton Radio. 104 i 9.

0: A za nami spotkanie Tusk-Zełenski, pierwsze w ostatnim kryzysie wzajemnych relacji. Zmarł turysta w drodze na Rysy, zasłabł na szlaku. Nowa rzecznik praw obywatelskich przedstawiła dziś swoje priorytety. Jest ich kilka. Za chwilę wymienimy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Do spotkania doszło w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Ukraina-Polska, związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Nie było konferencji prasowej, ale premier Donald Tusk o przebiegu spotkania poinformował w mediach społecznościowych. Przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
2: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
3: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
4: Specjalnie pani przyszła?
5: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
4: Teraz tyle hejtu się wylewa.
5: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
0: Tragedia w Tatrach. 59-letni polski turysta zmarł na szlaku prowadzącym na Rysy po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez przypadkowych turystów oraz akcji ratowników górskich, jego życia nie udało się uratować. Polska w sobotę dołączy do międzynarodowej akcji walki z pożarami. Zapowiedziała to dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Faktycznie ponad 100 polskich strażaków szykuje się do wylotu do Hiszpanii i będą gasić

0: pożary w okolicy Madrytu. Hiszpańskie władze informują, że w tym roku spłonęło już 6 razy więcej lasów niż w ubiegłym. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. To walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także ochrona praw obywatelskich w kontekście sztucznej inteligencji. Poza tym Sylwia Gregorczyk-Abram będzie stawać w obronie różnych mniejszości.
1: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy. Amerykanie martwią się, że ich kongresmeni są za starzy. Średnia wieku członków obecnego kongresu w USA jest jedną z najwyższych w historii, zauważyła stacja CNN. Co trzeci senator ma ponad 70 lat. To poważny problem, stwierdziła w sondażu większość Amerykanów. Aż 85% uważa, że powinno się wprowadzić maksymalny wiek senatora. Dziś najstarszy, republikanin Chuck Grassley, ma 92 lata. W najbliższy weekend w Wiśle odbędą się letnie zawody skoków narciarskich. To będzie inauguracja letniego Pucharu Świata. W całym cyklu będzie 7 konkursów, a tytułu broni Japończyk Ryoyu Kobayashi. Jutro bezchmurnie, a do tego bardzo gorąco, upalnie. Maksymalna temperatura 25 stopni na północnym wschodzie. W centrum od 30 do 33, na południu też powyżej 30, a na zachodzie Polski nawet 36. Prognozy mówią, że najbliższe dni będą właśnie takie upalne.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Opały wracają do Polski, jutro gdzieniegdzie powyżej 35. Dobrze, że się spotkali, mówią politycy o rozmowie Tuska z Zełenskim. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji.
1: Poniedziałek, wiecznie we wtorek, wiecznie od środy jest jako tako.
0: Nad morzem jako tako, ale pewnie będzie lepiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie do 35 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinni zostać w domu, a wszelkie aktywności zaplanować rano, ewentualnie późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
2: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, by używać kremów z filtrem.
0: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć i zawałów. Politycy komentują spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Deeskalacja napięć między Polską a Ukrainą jest istotniejsza od tego, czy dzieje się to za sprawą rządu czy prezydenta, mówi poseł PiS-u Bolesław Piecha.
3: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy z dalszą racją stanu, każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie w Lublinie to sygnał także do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten także obniżył temperaturę napięć z Ukrainy.
4: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
0: Donald Tusk poinformował, że tematem rozmów były przede wszystkim informacje, które Zełenski miał dostać w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem. Rozmawiano też o współpracy antybalistycznej między Polską a Ukrainą. Ponad 320 tysięcy osób w Hiszpanii i Francji opuściło domy w związku z pożarami. W ostatnim czasie ogień zaczął się rozprzestrzeniać też w Portugalii i Grecji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiada, że w walce z ogniem kluczowe będą najbliższe godziny. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To nie lada sensacja, bo drzewo nie zimuje w Polsce i wymaga odpowiedniej opieki, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
5: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
0: Lipa lśniąca to drzewo, które naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie. Do Chwalęcic trafiło z Wielkiej Brytanii. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Nad morzem sezon średnio udany, by nie powiedzieć słaby. Z powodu kaprysznej pogody brakowało turystów, mówi właściciel parkingu w Dębkach.
6: Dużo mnie jest ludzi, także nie ma aż tak, jak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też. A teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
1: W sobotę był, jaka pogoda, deszcz padał. W niedzielę było ładnie. Poniedziałek, wiecznie we wtorek, wiecznie od środy jest jako tako.
0: Komentuje pogodę plażowiczka jako tako, albo i lepiej będzie w najbliższym tygodniu. Idą upały. Już dziś było gorąco, a jutro będzie jeszcze goręcej upalnie. Poniżej 30 stopni jeszcze tylko na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju już albo delikatnie powyżej, albo wyraźnie powyżej 30. Na zachodzie Polski nawet 36. Do tego pełne słońce. O deszczu na razie nie ma mowy.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Anton Radio na 104,9 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.